W którym kierunku chcesz uciekać? Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

wakacji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
5: Już wczoraj było gorąco, ale dzisiaj będzie upalnie na termometrach powyżej 30 stopni. Dużo słońca przez cały dzień w kolejnych dniach i jeszcze goręcej w niedzielę będzie około 38 stopni. Od soboty tramwaje nie będą kursowały między rondem toruńskim a rondem fordońskim. Rusza remont torowiska. Prace potrwają do połowy sierpnia.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Poważne zniszczenia są m.in. w Caracas. Na nagraniach w sieci widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia na ulicach. Ogromne uszkodzenia powstały na głównym lotnisku pod stolicą kraju. Władze Wenezueli na razie nie podały bilansu ofiar, ale według szacunków mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął jednak milczeniem. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
7: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
6: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Ponownie przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek. A na lotniskach robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Podróżnym często towarzyszy pośpiech, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
8: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
6: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
2: SK Bydgoszcz News.
5: Dorota Lachner, zapraszam na wakacjach. Nie zapominajmy o zdrowiu. Coraz więcej pacjentów pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. Przed każdą podróżą, zwłaszcza egzotyczną, warto odwiedzić lekarza medycyny podróży.
9: Zawsze lekarz zwrócił uwagę na to, jakie mamy zabrać leki, jak ma być wyposażona apteczka dla podróżujących.
5: To była Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży, a pan Jakub za kilka dni wyjeżdża do Afryki.
10: Spreje przeciw ukąszeniom, na oparzenia.
5: A wszystkie szczepienia warto planować z odpowiednim wyprzedzeniem.
11: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: No i dzień dobry, ostatni czwartek, ostatni przed wakacjami, więc ja oficjalnie zazdroszczę wszystkim dzieciakom.
13: O, mamy też dzień marynarza, więc ja zazdroszczę wszystkim marynarzom, że mogą popłynąć.
12: No, kama, nie namawiaj. Dobra, to idźmy tą drogą, czego, co, komu zazdrościcie, dajcie znać, pochwalcie się.
14: Ale chodzi o taką zdrową zazdrość.
12: Zdrową!
13: Zdrową. Te chore to na izbę chorych, nie?
14: Tak, do tego Szpitala Południowego.
12: Nie, wychodzimy.
13: Radio SK 664-402-302 i messengerowe.

0: od dawna to wiem.
1: Tak mniej więcej właśnie mówię mojej poduszce codziennie rano, kiedy muszę wstać.
2: A, i co ona ci odpowiada?
1: Nic.
2: Idź już.
1: Nic, no właśnie nic nie mówi, wiesz?
3: Przestań mnie cisnąć i daj mi spokój, całą noc na mnie leżałaś.
1: Dlatego nasza relacja tak dobrze się układa, bo ja mówię, a ona nie.
2: Nareszcie mamy czwartek za kwadrans, piątek, nareszcie jesteśmy samego rana i nareszcie się odzywają się nasi słuchacze.
4: No cześć, jest to. Ja to zazdroszczę sama sobie, powiem wam, bo jutro jadę na randkę do Stuttgartu i już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam.
1: To otrzymamy za to, żeby ta randkująca druga strona zapłaciła rachunek.
2: To, a czekajcie, randka do Stuttgartu, a Stuttgart jest za Szczecinem, prawda? Dobrze kojarzę?
3: Na pewno nie jest w Polsce.
2: O kurczę, no, ale to fajnie.
1: No pewnie, że fajnie.
2: Coś czujesz, że to jakaś taka, wiecie, jakaś taka znajomość internetowa, no i teraz czas to skonsumować.
1: A wiecie, jak pan ma na imię? Marek.
3: Marek ze Stuttgartu.
5: A wiecie, jak pani ma na imię? Britney.

0: Mamy ją przy sobie i zawsze się cieszymy, jak przychodzi do nas do studia.
1: Dzień dobry, Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaj, komu zazdrościsz i czego, jeżeli w ogóle? Bo dzisiaj ten temat zazdrości się pojawił od samego rana.
2: Wiesz co, tym co do lekarza i do szpitala bez kolejki się dostają.
0: Do jakiego szpitala, przepraszam?
3: Słuchaj, nie ma co im zazdrościć, bo na razie dostają się do szpitala, a potem się może okazać, że będą się dostawać do więzienia.
2: Tak bywa. Poranne rasowanie.
1: Pamiętajcie, jeszcze nikt nikogo nie wsadził i nie wsadzi.
0: No dobra, wsadzamy nos w gazetki, prasujemy, ale trąbią na lewo i prawo, że żurnalista...
3: Czyli ten, co gada ze znanymi osobami w internecie, chociaż niektórzy mówią, że właśnie tak nie do końca jest to postać czysta.
0: No właśnie,
1: bo ma tatuaże, no to dlatego...
0: No i ten żurnalista tak zwany wystąpi w nadchodzącym sezonie Tańca z Gwiazdami. No cały czas nie wiemy, z kim zatańczy, ale jedno jest pewne, że będzie tańczył, tak. No.
2: Ale wiadomo, że to będzie para jak z żurnala.
0: Ha! Ten no jak żurnalista, no to żurnala, tak.
2: Tak,
0: dokładnie, no. Para jak z żurnala, to się wszystko zgadza.
1: Słuchajcie, wysoko postawiona osoba, właściwie najwyższa jeszcze do niedawna w naszym kraju, czyli Andrzej Duda.
3: No, nawet spłysany 1,80 m tam, no.
1: Były prezydent Polski.
0: Kama jest na bieżąco.
1: Jakby nie było, cały czas się do niego mówi, panie prezydencie. Podobno kupił sobie nowy samochodzik na prezydenckiej emeryturze i jest to... Porsche, nowe, świeże Porsche. Takim autem prywatnie będzie się poruszał teraz nasz były prezydent.
2: Polski prezydent w niemieckim aucie? Co za czas?
3: Co za czas? Poranne
4: prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Porsche grać.
2: Proszę grać.

0: Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco.
1: Jeszcze nie, gorąco, ale będzie. I o tym za momencik Marcin Procki, bo falał popał.
2: Co? To ja muszę posłuchać bardzo. To naprawdę, on naprawdę to powie?
0: Tak, dziękujemy. W Europie są kraje, które się licytują, u kogo jest goręcej.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy do

0: pracujemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal, Siemoń, telefon 56 674 32 40.
1: Na plaży, w góry czy na City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
15: Ekstremalne upały dziś dotrą do Bydgoszczy w godzinach około południowych. Będzie na termometrach już około 32 stopni i z dnia na dzień coraz goręcej. W niedzielę będzie około 38 stopni. Pamiętajcie o tym, by mieć przy sobie butelkę wody. Korki terasy w okolicy Ronda Maczka, Ronda Bernardyńskiego, wiadukty warszawskie też zakorkowane.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Według ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Ogromne zniszczenia są m.in. w Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, a służby przyznają, że prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar. A fala upałów zalała Europę po rekordowych temperaturach we Francji. Środa zapisze się w historii jako najgorętszy w historii pomiarów też dzień w Wielkiej Brytanii. Historyczny rekord ciepła został pobity także w Hiszpanii. Na północy kraju na termometrach było ponad 43,5 stopnia.
17: Sponsorem programu jest Decathlon.
18: SK Sport News.
16: Meksyk z kompletem punktów kończy fazę grupową piłkarskich mistrzostw świata. W swoim trzecim meczu 3-0 wygrał z Czechami. Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce. W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje także Bośnia i Hercegowina, która 3-1 wygrała z Katarem. Znamy też rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec wygrali 3-0 ze Szkocją, a w 1.16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti.
17: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Jankes, Kama
20: i Wiktor.
19: W Radiu SK.
21: Zwrócimy wszystkim tym, którzy pracują w klimatyzacji, prawda? No tak, no to ważne w tych upałach.
22: Zdecydowanie. Dzisiaj zastanawiamy się, komu i czego zazdrościcie z rana.
23: Hej Eska, ja zazdroszczę mojej przyjaciółce, z którą jadę na wspólny urlop, że ona od dziś już ma wolne, a ja jeszcze te 2 dni muszę być w pracy.

0: I tam muszę. Trzeba pójść, oddać krew, potem następny dzień jest wolny i urlop można zacząć już.
1: Ty masz jutro wolne?
2: Ja mam w poniedziałek wolne, proszę pana.
1: Poniedziałek, jutro nie, okej. Czyli ty idziesz oddać krew.
0: Ale poczekaj, pójdź oddać krew jutro, to będzie miał wolne.

0: otwarte okna w tym autobusie, jak tak pędzimy z tym utworem, jest fajny przewiew.
1: No, tylko łokcie takie zimne jakieś.
0: Tylko z rano, bo później już będą gorące. No.
2: Wysiadaj z autobusu, na targ idziemy. Będziemy kupować czereśnie teraz.
1: Och,
3: a już
1: co,
3: już się pojawiło, rzeczywiście.
1: Jadłam, strasznie drogie są, ale ja jadłam takie za darmo.
2: Jak to?
1: Jak
2: są drogie?
1: Bo był kogoś w domu.
2: Okej. I powiedzieli, że są drogie?
1: No niestety, są faktycznie, bardzo.
0: Ale są, pojawiły się, są pyszne, korzystajcie.
2: No i uważajcie na kontrolerów, jeżeli macie coś do czynienia z czereśniami, to może zajrzą wam w koszyk, bo uwaga, ruszają wielkie kontrole czereśni, a kontroluje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Ale po co?
2: Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy sprzedawane czereśnie w Polsce rzeczywiście są polskie.
1: No, ale to jest proste, bo jeżeli na białej koszuli są czerwone plamy, to czereśnie są polskie.
4: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 5.

0: 60 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
5: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
4: A potem?
5: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
4: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
5: Więcej na galeriapomorska.pl.
6: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 7. Jamelia i Superstar. No, gwiazda teraz jest tylko jedna i ma na imię Marcin.
1: Happy birthday to you.
2: Marcin, Marcin.
3: SK budzi w urodziny.
0: Tak jest. Marcin, dzień dobry urodzinowo. Witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przyznaj się, które to, bo facetów się o wiek pyta.
4: 18, 18.
0: 18 urodziny Marcina.
5: Hurra!
0: Chłop stał się dorosły. Właśnie teraz przechodzi taką transformację z dziecka w dorosłego faceta.
5: Czy może to się wcześniej już wydarzyło?
4: No, możliwe, że po części.
2: No dobra, to ustalmy fakty. Wąs już jest?
4: O, już rośnie.
2: No to już mężczyzna, no.
6: To ja też mam wąs.
2: To ja też.
5: No dobrze, ale słuchaj, jak planujesz świętować swoje 18 urodziny? Od razu ci zdradzę, ja pół nocy się całowałem z moją dziewczyną.
0: Oho.
5: No, a ty?
4: No to może ja też, nie wiem.
5: A masz dziewczynę?
4: Mam.
5: Jak to jest teraz chodzić z dziewczyną, jak ma się 18 lat? I jak to się robi?
4: No dobrze.
5: No dobrze, no okej, okay, no co ja się w ogóle pytam? No przecież masz dziewczynę.
2: Powiedziałabym, spróbuj, ale nie wiem, czy na to twoja żona, Jankę.
5: Nie, to już dawno za mną.
2: Słuchaj, bo nie jestem pewna, czy ty masz świadomość tego, kto postanowił napisać do nas w sprawie twoich 18 urodzin.
5: Twoja była dziewczyna!
2: Nie.
4: Powiedzmy, że mam podejrzenia takie.
2: I na kogo byś stawiał?
4: No mamusie pewnie.
2: No i to by się zgadzało, bo napisała: proszę o poranne budzenie dla naszego synka Marcinka. Syneczku, mama, tata i brat Adaś, kochamy cię, synek, no.
4: Ojej.
5: No.
4: Słodkie.
0: I co ty chciałbyś w rewanżu im teraz rzucić przez radio?
5: Dawaj.
0: Bo jest taka szansa, że mają uszy przy głośniku gdzieś tam.
4: A no przede wszystkim podziękować za to.
2: No, to miło.
5: Zaprosisz ich na swoją osiemnastkę?
4: Tak, są zaproszeni.
2: To ja mam jeszcze pytanie z kolei jako mama swojej własnej córki. Czy 18 urodziny to już jest ten moment, kiedy przestajesz dzwonić do mamy z prośbą o blika, czy jeszcze nie?
4: Nie, no ja nie dzwonię po blika akurat.
5: A, widzisz, czyli twoja córka nie bierze przykład z kolegi. Dobrze. Słuchacza wspaniałego.
0: Teraz my dzwonimy do ciebie i też coś dajemy. Czteroosobowe zaproszenia do Energylandii.
4: O, elegancko, super.
5: No to tam, zaraz jak zabierzesz dziewczynę, to już w ogóle.
2: Czekaj, mama, tata i brat Adaś. No nie wiem, czy jest miejsce na dziewczynę. Priorytety w życiu, Jankes, priorytety.
5: No mówi właśnie priorytety, no.
0: Pamiętaj.

0: Ale gramy, ale ładnie trzęsie się antena. Za 5 minut, 7 i za 5 minut kolejne newsy.
1: A, wszystko się zgadza. Marcin Procki już nadciąga do nas. Dobrze, że tak biegnie, bo robi wiatr i robi się chłodniej, fajniej.
2: Tylko niech on uważa z tym bieganiem, bo jeżeli chodzi o kwestie kolejek w szpitalach i tych takich innych tam rzeczy, które się dzieją ze szpitalami, to bywa różnie. I o tym będzie mówił za chwilę w newsach.
3: Jan, Kama i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Vilaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie z

0: od nas KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5.

0: niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
8: Już od poniedziałku będzie zdecydowanie luźniej na bydgoskich trasach, przede wszystkim w godzinach porannego czy popołudniowego szczytu. Dziś jeszcze korki całkiem spore. A wakacje będziemy witać z prawdziwie wakacyjną pogodą. Dziś do 32 stopni, a w niedzielę będzie nawet około 38 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
7: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Dokładnie 7 zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Tysiące osób mogło zginąć w wyniku nocnego trzęsienia ziemi, które wystąpiło w Wenezueli. Największe zniszczenia są w stolicy kraju, Caracas. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się budynków i zmusiły mieszkańców do ucieczki. O szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
10: Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. międzynarodowy port lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
9: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. A to reakcja na wywiad byłego ordynatora chirurgii, który poinformował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać się bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
11: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
9: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek.
5: SK Bydgoszcz News.
8: Druta Lakner, zapraszam. Policyjni wodniacy uratowali sarenkę, którą w wodzie zaatakował pies. Do zdarzenia doszło podczas patrolowania akwenu w okolicach Rypina. Na widok policjantów agresor uciekł. Okazało się, że sarenka nie wymaga pomocy weterynaryjnej, dlatego policjanci wypuścili ją do lasu. Znów będzie wakacyjna joga w Parku Kochanowskiego. To już 8. edycja bezpłatnych zajęć. Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotni poranek o godzinie 10 przy Filharmonii Pomorskiej, a kolejne spotkanie 4 lipca.
12: Kama i Wiktor.
13: Dzień dobry, to już 7:58, ostatni czwartek przed wakacjami.
14: Cudownie.
15: Co jesz?
14: Kawałek parówki.
15: Zazdro!
13: Właśnie.
14: Zwróćcie mi na dobrze.
13: Komu i czego zazdrościcie dzisiaj z rana?
16: Cześć Eska, ja znowu zazdroszczę tym, którzy mogą jeść bez opamiętania przede wszystkim słodkie i nie tyją.
13: Słodkie parówki.
14: Właśnie, bo znalazłem taką parówkę. Sama taka sobie mieszkała w lodówce. To była kogoś z was może?
15: Ta, która zaczynała już sama chodzić?
14: To Janka Pirobskiego.

0: Tańczymy z wami od samego rana, tylko nie za szybko, bo jest gorąco. 8 minut po godzinie 7.
1: Nie ma co podgrzewać atmosferę, ale nie jestem pewna, czy ciśnienie nie skoczyło panu Elonowi Muskowi.
2: Co się u niego wydarzyło?
1: No, on ponownie znalazł się w gronie miliarderów. I to nie jest dobra informacja, bo najpierw był bilionerem przez krótki czas.
2: No tak. Mówiliśmy o tym nawet.
1: Jego majątek zmalał po spadku wartości akcji SpaceX, czyli tej takiej firmy, która w kosmos lata. No to znowu znalazł się w gronie miliarderów.
2: Tak wygląda życie, słuchaj, no najpierw coś znaczysz, jesteś kimś, jesteś wyjątkowy, jesteś bilionerem, a następnego dnia budzisz się jako zwykły miliarder. Kama
0: i Wiktor. Jak to mówił mój profesor od prawa, no, panie Jankowski, life is brutal, full of satskas. Tak to wygląda, no. I nie usadził, zostawił mnie na rok, naprawdę.
2: Ale później to już było lepiej, tak.

0: Kama, popraw loka, wbiegamy na boisko.
1: Ja jestem gotowa. Janki, jak tam twoje loki?
2: No, na rękach bardzo dobrze, patrzcie, jak się kręcą.
3: Ajajaj. SK Karniaki Kaw.
2: Zapraszamy 4 lipca na PGE Narodowym. Wielki finał Karniaki Cup. W rolach głównych Sławek Peszko.
1: No i 10 tysięcy złotych do zdobycia. Na razie nasza kadra to jest 6 osób z 11. Jest w gronie szczęśliwców Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, Łukasz. No i może właśnie Martyna się do nas dołączy.
2: Dokładnie. Kasia. Martyna, Kasia, bardzo dobrze. Cześć Kasiu, witaj, dzień dobry.
4: Hej, witajcie.
2: Kasia, dzień dobry.
0: Masz na drugie Martyna, to prawda?
2: Martyna.
1: Bo to była zmyłka na dzień dobry, no, takie dryblowanie słowem.
0: Ale właściwie to tu powinno się pojawić jakieś inne imię, męskie. Opowiadaj, o co chodzi.
4: Dokładnie, tak. Chciałabym wygrać to dla mojego męża, który jest wielkim fanem piłki nożnej, ogląda wszystkie te mecze, a później wstaje rano niewyspany do pracy.
0: Dlatego to ty z nami rozmawiasz, a nie on, bo on teraz jest niewyspany. I musi
4: on,
0: nie, bo
4: on, tak.
2: On teraz ogląda. Okej. No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. No to zobaczymy, co z tego wyniknie, oczywiście. Za chwilę odezwie się Sławek Peszko, nasz trener, nasz główny zawodnik, nasz mentor akcji Karniaki Cup.
0: Jesteś gotowa na to wygwizdane słowo?
4: Jestem gotowa.
0: No to uwaga. Sławku, o czym dzisiaj? Na jaki temat i którego słowa brakuje?
5: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
4: jednego.
0: Ja i niestety nie.
2: No dobrze.
0: Aczkolwiek, jeżeli miałbym wybrać jakieś słowo, które najbardziej by pasowało mentalnie, to tak.
1: Wiktor obstawiał podobnie. Niestety nie jest to dobra sytuacja. Natomiast mamy dla ciebie stówkę. Tak. Mm-hmm. Po prostu.
4: Dziękuję.
1: Proszę bardzo. A wszystkich tych, którzy mają poczucie, że dziękujemy, wiedzą, na co by Sławek Peszko mógł pójść, to dajcie znać. Na SK.pl jest zagadka. Możecie jej odsłuchać. Pamiętajcie, że gracie o 1000 zł. Nocleg w Warszawie. Udział w Karniaki Cup na PGE Narodowym, a później walka o 10 tysięcy złotych.
3: SK Karniaki Cup.

0: 7.30, za chwilę newsy przed nami, karniaki za nami, ale w newsach też o piłce będzie. Jest taka piłka, w którą nam idzie.
1: Siatkówkowa.
0: Siatkowa, tak. Bardzo dobrze, okej. Bardzo mocno polecamy i oczywiście trzymamy kciuki za naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: No, za momencik o tym będzie mówił Marcin Brodski w newsach, a ja chciałam powiedzieć, że wkurza mnie, że za siatki w sklepie muszę płacić.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: aplikację mobilną MOLMOVE.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty

0: Od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
1: BYD. Build your dreams.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
8: Przez półtora miesiąca tramwaje numer 3, 4, 5, 6, 8 i 10 będą jechały zmienioną trasą. To przez remont torowiska na rondzie fordońskim. Prace potrwają do połowy sierpnia. Będzie dzisiaj gorąco w Bydgoszczy, ale ekstremalne upały dopiero nadchodzą. Najgorzej będzie w weekend.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ogień opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Chodzi o ogromny pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Według szacunków ogień objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. W akcji brał udział ponad 70 zastępów strażaków. Kierowcy w Wielkopolsce, uwaga, po wypadku zablokowana jest krajowa 24 na odcinku Gorzyń-Pniewy. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, zginęła jedna osoba, a trasa jest całkowicie zablokowana.
10: Sponsorem programu jest Decathlon.
11: SK Sport News.
9: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej, a dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty, a dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
10: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Czwartek za kwadrat piątek. Co tak wesoło tam z tyłu w tym autobusie?
13: A, po prostu tutaj bawimy się. Wiecie, że jak się siedzi na fotelu obrotowym, takim z kółeczkami, to ktoś może was popychać, to jest całkiem przyjemne.
12: Ja właśnie popychałem tamę.
14: Ludzie, dajcie spokój, o zazdrości rozmawiamy. Komu i czego zazdrościcie?
15: Ja na przykład zawsze rano zazdroszczę ludziom, na których działa kawa, bo wypiłem chyba trzecią i nadal jestem senny.
16: Dobranoc.
12: To ja polecam do kawy taki lodowaty prysznic, to wtedy jest fajnie.
17: Ale dolać do środka?
12: Mhm.

0: 7.38 w męskowych zegarach. Dzień dobry wam mówimy. Powiedz to, Janki, powiedz, kiedy jest piątek?
1: Ha, za kwadrans, no.
0: Za kwadrans piątek.
2: Za kwadrans piątek, czwartek jest dobrze.
0: My oczywiście zazdrościmy wszystkim tym, którzy już ruszają na urlop najchętniej w tej chwili, w tym momencie, bo pogoda będzie fantastyczna, ale jeżeli wy zazdrocicie komuś i czegoś, to dajcie znać na męskowym messengerze.
3: Chodzi o taką zdrową zazdrość oczywiście.
0: Ja zazdroszczę tym,
1: ja zazdroszczę kibicom, którzy mogą tak fajnie kibicować swoim drużynom na Mistrzostwach Świata. Piłkę nożną. To jest fajne, no.
2: No dobrze, okej, okay. Kibicujemy, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, w Polsce, na naszym polskim podwórku. Uwaga, szykują się zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS.
0: Ała.
2: Uważajcie, ma być nowy prezes. I uwaga, który, uważajcie teraz, odmieni oblicze tego miejsca, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: No ale co się zmieni konkretnie?
3: No to, że do tej pory podejrzewaliśmy, że emerytur nie będzie, a teraz będziemy to już wiedzieć na pewno.
4: Jankes, Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
8: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
9: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Panowie, dach gotowy?
14: Oczywiście, że gotowy.
13: Tak szybko?
14: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
15: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
16: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodów w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nudzisz

0: Armin, nasz stadionowy, niedawno odwiedził i zagrał.
1: No i fajnie było.
0: Fajnie było.
1: On też gra na nerwach, czyli Nocel, który się zbliża. Uwaga, uwaga. Kto będzie ofiarą dzisiaj Nocela?
2: Gosia! Gosia!
3: Gosia! Zapraszamy na SKPL.
1: Okej.
4: Nocel wkręca. Nocel wkręca. Nocel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
5: Dzień dobry, tak.
6: Ja od praw lotniczych, Weronika Westnocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Dobrze się dodzwoniłam, tak?
5: Tak, tak.
6: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
5: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
6: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
5: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
6: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
5: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
6: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny. Normalnie w luk podręczny.
5: Tylko, że wie pani, ja mam tylko 3 bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
6: ale jeżeli pani, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te 3 podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
5: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki. Te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
6: Nie, nie powinien, proszę pani.
5: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam 3 walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to...
6: Nie. To pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
5: Okej, okay, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do...
6: Fantastycznie,
5: do
6: dobrze.
5: Tak?
6: Zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
5: Dobrze, nie ma problemu.
6: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
7: Małgosiu, zostałaś wkręcona w Radio SK, love you.
5: Boże, serio?
4: Nocel wkręca w Radio SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No i Mago się za swoje, no.
3: Serio? Serio?

0: Czekaj, to nie było z innego kraju w innym języku? Dragona Dintentinsteintentej?
1: To jest tak, no ta podobna prawie, one są tuż obok siebie, no.
2: Zazdrościsz tylko, naprawdę.
0: A pewnie, no chciałbym,
2: że
0: tak
2: ludzie języki
0: grać.
2: Znają.
0: Czego, komu wy dzisiaj zazdrościcie? Halo, dzień dobry.
3: Hej Eska, co do pytania o zazdrość, to ja zazdroszczę ludziom, którzy urodzili się bogaci albo musieli wszystko udziedziczyć i teraz mogą robić co chcą, nie muszą chodzić do pracy.
4: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam udziedziczyć.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Owce. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa deska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: W moim mieście padł deszcz.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: 22. urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
8: Od poniedziałku wiele bydgoskich autobusów i tramwajów będzie jeździć według wakacyjnych rozkładów jazdy, a to oznacza, że na przystankach będą pojawiać się nieco rzadziej. 31 stopni dziś maksymalnie na termometrach, podobnie jutro, ale ten najgorszy upał dopiero nadchodzi. W niedzielę ma być około 39 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
7: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Władimir Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie dziś za to premier Ukrainy.
10: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom.
9: Mówił Donald Tusk, a konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym. Proponują m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami.
11: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
9: Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo. Ratownicy z krynickiej grupy GOPR rozpoczynają letni sezon turystyczny. Zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Nickiego. Oprócz stałych baz w Ternie będą też działać lokalne dyżurki, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
12: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Foluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa kumulacja turystów.
9: A wychodząc na szlak, warto w komórce zapisać numery telefonu do ratowników górskich.
13: SK Bydgoszcz News.
8: Drota Wagner, zapraszam. Tężnia w Starym Fordonie od początku tego sezonu nie działa. Została uszkodzona pompa. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa. Poza tym społecznicy z Fordonu apelują do rodziców, by zwrócili uwagę na to, co robią dzieci. Tężnia jest wręcz dewastowana. Rzucane są w nią kamienie. Dzieci rysują kredą po drewnianych elementach. Wszelkie uwagi dotyczące działania tężni, także innych, można zgłaszać za pomocą aplikacji Dbamy o Bydgoszcz. Latem znów popłynie rzeka muzyki. Będzie 9 muzycznych propozycji. Udział jest bezpłatny. Początek występów o 19 na Wyspie Młyńskiej. Pierwszy koncert 5 lipca.
14: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
15: Dzień dobry, witamy, to cały czas czwartek, a dokładniej za kwadrans piątek.
16: Ale pan delikatnie zmienia te biegi, proszę pana, tak, bo to jest auto, które musimy dojechać.
15: nie róbcie do mnie, nie dojeżdżajcie.
17: SK dojeżdża kampera. W tej godzinie damy komuś zatankowanego full na weekend. Wskakujcie do naszej aplikacji.
16: Odpalamy wakacje.

0: ale pięknie z samego rana, 9 minut po godzinie 8, dzień dobry, przypominamy, ostatni czwartek mamy, taki ostatni przed wakacjami.
1: Mm-hmm. Cudownie, normalnie zazdroszczę sama sobie.
2: Wiktor pierwszy idzie do urlop, kama, no to spokojnie. To,
0: dzisiaj ta zazdrość się przelewa przez antenę, też niektórzy zazdroszczą marynarzom, że pływają od portu do portu, dzisiaj dzień marynarza.
1: Wiktor się śmieje, bo mam chustkę na głowie i powiedział,

0: Już wyglądam jak piratka.
1: Komu i czego można zazdrościć? Dzień dobry.
2: Hej SK, a ja jadę właśnie do swojego oddziału w Zielonej Górze podpisać aneks o podwyżkę. Życzę mi powodzenia.
1: Oj, zazdrościmy!
3: No zobaczymy, jak się skończy ta historia, czy jutro może słuchacz nie zadzwoni i powie: słuchajcie, mam wolne i to takie dłuższe. Oby nie. Kama jest piratką, z taką fajną chustą. Mój synek, teraz dzieci w ogóle bawią się w tak zwanych piratiksy. Coś takiego teraz jest, takie małe ludziki. I on zazdrości tym, którzy mają złotego piratiksa.
1: To jest mała różnica. Kama już może pić rum, oni jeszcze nie.

0: Otwieramy nową edycję, nowy sezon SK dowozi kampera 2026.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor MOL Polska. SK dowozi kampera.
2: No i dzisiaj też zmieniliśmy trochę nazwę na SK dojeżdża kampera. Ten, który pierwszy raz go dojedzie. No i będzie piłował silnik, czyli Kamil Nosel razem z nami. Dzień dobry.
3: A czy wy wiecie, że ten kamper dzień dobry jest nówka funkiel nieśmigany?
2: Ocie.
3: Normalnie opony, powietrze w oponach premium.
2: Folia na...
3: Jest folia.
4: Ale wiecie,
2: ale wszystko super.
3: Uwaga, lodówka się otwiera z dwóch stron, z prawej i z lewej.
5: Z przodu i z tyłu samochodu.
2: Ale najgorsze jest to, że w sumie, wiecie, przyjeżdża Nosę z kamperem i od razu wszyscy, nie no, wkręcają nas.
4: Ale dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj z nami jest Kasia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Kaśka, za tobą gorący okres w pracy, co?
6: Oj, dokładnie. Czerwiec był bardzo intensywny, ale postaraliśmy się i dostarczyliśmy książki na nagrody szkolne dla wszystkich szkół w Polsce.
2: Postaraliśmy, dopilnowaliśmy, liczba mnoga, to tam jest więcej niż jedna osoba przy telefonie teraz?
6: Tak!
3: Cała szkoła!
5: Nie zdążyliśmy policzyć, ile tam jest osób obok ciebie.
6: Trzy osoby. Brawo!
3: To co, chyba zasługujecie na to, żeby gdzieś się wybrać kamperem?
2: No ale nie, no spokojnie, no. Musicie nas jeszcze przekonać do tego. Dlaczego wy? Bo co?
6: Bo my jesteśmy taką super ekipą, naprawdę. Tutaj dziewczyny starałyśmy się, robiliśmy wszystko, poganiałyśmy kurierów po całej Polsce.
2: Okej.
6: Okay. My dojeżdżali w czasie, także my dojeżdżaliśmy kurierów do kampera.
2: Książki dzieciom można na koniec roku rozdawać. Gorzej z lodami, dla tych, którzy mają czerwone paski.
3: Ja się boję o kampera, jak kurier zobaczy, że jedzie kamper eski, a w nim dziewczyny.
4: Będzie się działo, zdecydowanie. No a macie już jakiś pomysł, dokąd byście chciały ruszyć?
6: Chciałybyśmy ruszyć na Mazury, bo jeszcze tam nie byłyśmy, żadna z nas nie była, więc chcemy się przyjechać na Mazury.
5: Ja polecam lubuskie Mazury z Wiktorem, prawda?
2: Pięknie tam jest. Oczywiście, że tak. A no, że tak. Będziecie miały pełen bak, to powinno starczyć i tu, i tam. Mamy bardzo dobrą informację dla was. Garniacie od Eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od MOL Polska.
6: Dziękujemy!
3: Kaśka, wsiadam w kampera i dostarczam ci go jeszcze dziś, jeszcze za chwilkę, jeszcze za moment. Będziesz po prostu czuła
4: tylko
3: tego kampera.
4: Tylko nie driftuj po drodze, no serku, dobrze.
3: Postaram się, nie obiecuję. No.
5: Ten kamper jest na dotarciu tak zwanym, pamiętaj
3: będę
5: o tym.
3: Będę się śpieszył
4: na
3: powoli.
4: Na dojechaniu!
5: Dziewczyny, gratulujemy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Pierwszy numer, który zabrzmi w kamperze, moja panienka, Lerek Innowator.
2: Gratulacje oczywiście. Pamiętajcie, że kamper czeka. Zgłaszajcie się.

0: 25 minut po godzinie 8 SK w czwartek 25 czerwca. Tak, kamper już gotowy, kamper już powolutku do was jedzie.
1: Powolutku też zbliża się Marcin Procki diametralnie.
2: Jak? Powtórz?
1: Diametralnie zmienimy nasze nastawienie i klimat, bo wiadomości z Wenezueli.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
10: BYD. Build your dreams.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
15: Na razie przyjemna temperatura, mamy około 20 stopni, będzie około 31 stopni, ale sobota i niedziela.

0: A to będą ekstremalne dni. W sobotę 35 stopni, w niedzielę 39 stopni. Upał odpuści dopiero we wtorek. Na trasach zwalniamy. Tradycyjnie w okolicach Ronda Maczka, Ronda Bernardyńskiego czy Ronda Grunwaldzkiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a na początek informacje od polskiego MSZ w sprawie trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jak przekazał resort, obecność naszych obywateli w tym kraju to pojedyncze przypadki, a do dyplomatów nie wpłynął żaden sygnał, aby którykolwiek ucierpiał. Według ostatnich doniesień w trzęsieniu ziemi zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Pożar w domu pomocy społecznej w Gorzowie. Trzeba było ewakuować około 70 osób. Noc spędzili w innych ośrodkach, także poza miastem. Ogień szybko udało się opanować, ale pensjonariusze nie mogli tam wrócić z powodu dużego zadymienia. Oblany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka już w drugiej rundzie odpadła z turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
4: No i już pół do dziewiątej. Za kwadrans piątek, jest super.
5: Cała Polska zazdrości dzieciakom, że jutro koniec roku i zaczynają wakacje. Czy ktoś jeszcze komuś czegoś innego zazdrości?
6: Hejka, a ja zazdroszczę mojemu pieskowi. Może siedzieć w domku, nie pracować, a i tak ma co jeść i ma dach nad głową. Pozdrawiam całą Eskę i słuchaczy.
7: A przepraszam, pani by też chciała wyjść na spacerek?
4: To może być bardzo zdrowy piesek.
8: Ależ on żre koperek, no...

0: Sofia i Alvaro Soler, który akurat w takie dni jak dziś powinien zmienić nazwisko na Solar. Nie Soler, tylko Solar.
1: Albo klimatyzacja, byłoby wtedy chłodniej. Oh. Słuchajcie, wiecie, co to znaczy ambiwalentne uczucia?
0: Takie, że tak nie do końca się komfortowo czuję i właściwie to nie wiem, jak się czuję.
1: No właśnie, że tak trochę fajnie, trochę niefajnie. No i właśnie okazuje się, że ja mam ambiwalentne uczucia a propos tego, co chce rząd zrobić. Mianowicie oni chcą rozszerzyć opłaty za podatek cukrowy.
0: No jest coś takiego.
1: I od 1 stycznia, najbliższego 2027 roku, jeszcze bardziej zdrożeją słodkie napoje i energetyki. Energetyki spoko, ale słodkie napoje trochę szkoda.
2: No ale czekajcie, do tej okazji życzymy nam wszystkim! Słodkiego, miłego życia!
3: Jankes, Jankes i Wiktor. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Eobuwie Summer Edition Days trwa.

0: Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
7: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
6: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
7: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
8: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
11: I po reklamie.

0: Ilekroć pojawia się je, to ja za każdym razem w tym utworze mówię smacznego.
1: Smacznego. Yeah. A to taka pora smacznego. Akurat za 12 minut, za chwilkę dziewiąta, to smacznego rzeczywiście. Mm.
2: My cały czas zastanawiamy się, czego zazdrościcie od samego rana i zostawiacie nam głosówki na jaskowym Messengerze.
3: Cześć Radio SK. Czego zazdroszczę? Zazdroszczę moim dzieciakom, że jutro zaczynają wakacje. Pozdrawiam. Mm,
2: tak,
0: jutro
2: ja też...
0: zakończenie.
2: Tylko
0: do czasu, prawda?
2: Jest pewien problem, ponieważ dzieci mają 2 miesiące wakacji, a rodzice zazwyczaj jednak troszkę mniej, więc w połowie lipca ja zazwyczaj zaczynam już jęczeć, ejku, kiedy będzie wrzesień.
1: Przecież, ale a propos jeszcze dzieci i wakacji, to...
4: Witajcie odnośnie wakacji. Chciałbym podpowiedzieć młodzieży, żeby nie zapomnieli wyjąć kanapek z plecaka. Pozdrawiam.
5: Jankes.
6: Jankes.
5: I Wiktor.
1: Na biologii pani zawsze na początku roku powinna prosić o ten eksperyment z pleśnią i wszystko gotowe.
0: Ja się przygotowywałem 2 miesiące.
1: Oczywiście, że mam.

No, u mnie będzie troszkę kontrowersyjnie. Zazdroszczę z rana wszystkim, którzy idą, jadą z uśmiechem do swojej pracy, którą lubią.

0: The Weeknd. No właśnie, za chwilę będzie weekend. Taki długi, dwumiesięczny weekend się zbliża.
1: To prawda, to prawda, to prawda. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek. Życzymy wam chłodnego dnia. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Uwaga na słońce. Dzisiaj mówimy o tym, czego zazdrościmy. Mm-hmm. Ja wiem, czego ty zazdrościsz.
0: Komu i czego?
1: Facetom innym, którzy już się zdążyli oświadczyć swoim dziewczynom.
0: Ajajajajajajaj. Wróćmy jednak do tematu upałów, bo mam coś, co spowoduje, że zrobi ci się chłodniej.
2: Ulepimy ci bałwana. No chodź, zrobimy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
10: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
11: O tej porze jeszcze spory ruch w okolicach Ronda Bernardyńskiego, Ronda Kujawskiego. Zwalniamy w okolicy Placu Poznańskiego. No i temperatura szybko rośnie, już 25 stopni.

0: to wstępny bilans wenezuelskich służb po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar mogą być tysiące. Mieszkańcy mówią o scenach jak z horroru.
1: W ostatniej chwili udało mi się ubrać, potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach.
0: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Hurtownie narkotyków zlikwidowane przez policjantów z Bydgoszczy. Magazyn mieścił się w wynajmowanym mieszkaniu. W środku znaleziono narkotyki i leki warte 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
2: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy.
0: A w tej sprawie zatrzymano 4 osoby, a tej nocy poznamy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie E spotkania odbędą się o 22:00. Pewnie awansu Niemcy zagrają za Ekwadorem. Blisko wyjścia z tej grupy jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które zmierzy się z Curaçao. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Dorota Laknar, zapraszam. Każdy musi być gotowy na współczesne zagrożenia, podkreślają eksperci podczas Międzynarodowej Konferencji o Bezpieczeństwie. W Bydgoszczy rozmawiają o wojnie hybrydowej, sytuacjach kryzysowych związanych z konfliktem za naszą wschodnią granicą oraz o dezinformacji.
5: Wiemy, że służby za wschodniej granicy chociażby, tak, rosyjskie czy białoruskie, prowadzają takie dezinformacje w media, a taka informacja dezinformacyjna powoduje chaos.
4: To był major Mariusz Urban, organizator konferencji. W programie znalazły się debaty, warsztaty i prezentacje nowoczesnych technologii.
6: Nosel w trasie do Kasi. Zajrzymy do niego. Zaglądam do playlisty Radia SK i widzę New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Będzie też Thomas Gray, będzie Dawid Podsiadło i coś od Bruno Marsa, a także od Pitbulla się znajdzie na pewno. Michu Sopkowski, witajcie. Na początek Igor, Zalia i Vito. Michu Sopkowski, witałem się już? Chyba tak.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SKT. Ja jeszcze raz przypomnę zagadkę od Sławka Peszki, z którą dzisiaj walczymy.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów choć jeszcze na...
0: Choć jeszcze na... Na co? Czekam po godzinie 11, oddzwaniając w sprawie finału SK Karniaki. Kaw do zgarnięcia 1000, do zgarnięcia pobyt w Warszawie. No i oczywiście walka na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Choć jeszcze na... No, to, co mija w mgnieniu oka, to mogę powiedzieć, no. Dobra, ale zostajemy przy piłce nożnej, bo jedna z największych niespodzianek mundialu, czyli remis Anglii z Ganą. Słuchajcie, tak, okazuje się, musiało być, to jest zapisane nawet nie w gwiazdach, ale na planecie Ziemia, bo Londyn leży na południku zero. No, Greenwich, te sprawy, wiadomo. Accra, stolica Gany, sprawdziłem, też jest położona na południku zero, tylko o wiele bardziej na południe, całkiem blisko równika. Przyznajcie, nie mogło być więc innego wyniku niż 0 do 0, no. Po prostu nie mogło. A dziś ostrzę sobie ząbki na 22. Mecz Ekwador-Niemcy. No i czekam na hymny. No bo zagrają, nie?

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
5: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i...

0: Zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308. Nudzisz się?

0: Sprawdź szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Willow Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Pitbull i Holler Room Service na antenie Radio SK. Jak na naszego eskowego nosela powiem, że to nasz eskowy Pitbull, to chyba się nie obrazi, co?
1: SK dowozi kampera.
0: Nosel w drodze, a może nie do końca w drodze? Halo, nosel.
2: Witaj, Michu, mam nieplanowany postój, bo specjalnie dla ciebie zatrzymałem się, abyś posłuchał symfonii tego silnika. O, po prostu nówka, funkiel, nieśmigany kamper. My go rozdziewiczamy tak naprawdę. I zabieram cię teraz, moi drogi, do lodówki, okay. Ponieważ ta lodówka w naszym kamperze jest bardziej napełniona i uzupełniona niż moja w domu. Tutaj można pić wszystkie rzeczy, które uzupełniliśmy. Tutaj można jeść przez smaki. A jednym słowem, też można odpoczywać, bo jest sporo miejsca. Rany, mamy nawet takie fajne kocyki tutaj. Więc jednym słowem, dowożę kampera do Katarzyny, a Katarzyna robi już z nim, co będzie chciała.
0: O, dobra, bez przesady z tym, co będzie chciała, bo ten kamper musi nam się jeszcze przez cały lipiec sprzedać, bo kolejne osoby

0: Kolejne osoby już się mogą zgłaszać. A to zaproszenie do lodówki? To ja przyjmuję, naprawdę. Damiano Dawid Westę za chwilę.
1: Eska do Bozi Kampera.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przed barierce?
4: Czy 100 metrów od sceny?
5: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
6: Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
7: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40. Kaufland.

0: Naprawdę, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak. Ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
10: I po reklamie.

0: Od pierwszej emisji tego numeru na festiwalu do takiej oficjalnej emisji trochę poczekaliśmy, ale już wiemy, że warto było czekać. Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Rip It w Radiu SK tuż przed godziną 11. Powtórzymy, zagramy ten numer raz jeszcze na pewno. Myślę, że dzisiaj do końca dnia raz albo dwa razy. Na pewno zagramy Dracula w remiksie. Tame Impala i Jenny zaraz po 11 w SC. Radio
1: SK. Reklama.
2: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
3: 17. Rajd Galerii Pomorskiej.

0: Gdańskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
1: A potem?
0: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
1: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
0: Więcej na galeriapomorska.pl.
2: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj go.

0: Kapral Karius tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyswoi w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
4: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
5: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
4: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
5: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju. A z okien chcę widzieć park.
9: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
10: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
15: 28 stopni na termometrach i to jeszcze nie koniec. Będzie jeszcze cieplej po południu, spokojnie, będzie około 30 stopni. No i niestety z dnia na dzień będzie coraz gorzej, w niedzielę nawet 38 stopni. Ale spokojnie, są w mieście kurtyny wodne rozstawiane, o szczegółach powiem za chwilę.
13: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
14: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: Minęła 11, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się w Gdańsku, biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko.
17: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
16: Mówił polski premier, a chwilę po nim szefował ukraińskiego rządu.

0: Grunwaldzkim, Toruńskim, Kujawskim, na placu przy Filharmonii Pomorskiej, u zbiegu ulic Gdańskiej, Dworcowej i Pomorskiej, a także na Jagiellońskiej, Wojska Polskiego czy na Skwerze Przybaczyńskiego. Z powodu upału schronisko dla zwierząt zawiesza spacery i prosi o ograniczenie aktywności z psami w czasie najwyższych temperatur.
1: Ostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do tej rundy SK Karniaki Cup do zgarnięcia już za chwilę 1000 zł i udział w finale na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia kolejnych 1010. Muzycznie Tame Impala i Jenny Jacquiona na początek, 11:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Śląska, Karniaki Kasz.
1: No dobrze, po raz kolejny próbujemy dokoptować do naszej reprezentacji jeskowej kolejną osobę. Filip, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witajcie.
1: Filip, czytam w zgłoszeniu, że żenisz się niedługo.
2: No, tak jakoś wyszło, już czas.
1: Nie, no gratulacje, gratulacje. Oczywiście pamiętaj, że cały czas jeszcze masz czas na to, żeby się rozmyślić. Jeśli byś chciał.
2: No, jakby się ze Sławkiem spotkać.
1: Właśnie, bo ty coś pisałeś o kawalerskim, ale że byłbyś w stanie swój kawalerski zamienić na afterek ze Sławkiem Peszko, tak?
2: No tak myślałem, że z nim kawalerski też by może wypaliło.
1: A Sławka Peszkę nominuje moim świadkiem na ślub. Tak napisał Filip w zgłoszeniu. Trochę się rozpędziłeś, mój drogi, trochę się rozpędziłeś. Może jeszcze myślisz, że będzie podawał, co? Dziecko do chrztu.
2: Nie, no musimy trochę przehamować.
1: Peszko, podanie i chrzest. No nie wiem, może to w pakiecie wyjdzie. Słuchaj, walczymy. Walczymy o zaproszenie na finał SK Kaniaki Cup na PGE Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych na afterek w loży VIP, o którym wspominałeś ze Sławkiem Peszką. Zresztą ja też zajrzę. A co? No i zaopiekujemy się tobą i osobą towarzyszącą w ten weekend. Jest nocleg i jest kieszonkowe. No i jest zagadka, którą musisz rozsupłać. Jedno słowo jest wygwizdane. Uwaga, gram zagadkę. Podpowiedź, o której już mówiłem, więc ją przypomnę. To, co mija w mgnieniu oka. Jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
1: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
1: Brawo!
2: Brawo!
1: Filip!
2: To nie było łatwe.
1: Witamy na pokładzie naszej jeskowej reprezentacji na PGE Narodowym 4 lipca. Grasz w finale o 10 tysięcy złotych. Jestem przekonany, że będziesz się świetnie bawił i podczas karniaków, i podczas karniaków. Czyli na afterku ze Sławkiem.
2: Dziękuję wam bardzo.
1: I tam go już urabiaj o to świadkowanie na ślubie. Nie wiem, czy się uda, ale będziesz mógł próbować. Filip.
2: Trzeba walczyć do końca.
1: Dokładnie. To jest twoja postawa, jest najlepszym przykładem na to, że to się opłaca, bo jeszcze chwilę temu nie byłeś w naszej eskadrze i w naszej prezentacji, a teraz już możemy cię osobiście i oficjalnie zaprosić uroczyście na finał na PGE Narodowe 4 lipca. Wielkie dzięki!
2: Super, dziękuję, pozdrawiam!
1: Pozdrowienia w twoją stronę, Filip. Mocno zapraszamy was, zapraszamy. Już za chwilę pojawi się na SK.pl i w aplikacji kolejna zagadka i jutro również będziemy próbować uzupełnić nasz skład o kolejną osobę, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych i całą tą zabawę na PGE Narodowym już 4 lipca. Dawid Podsiadło, za chwilę.
0: SK Karniaki Kasz.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe Luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca!
6: W moim mieście pada deszcz.
7: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
10: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Codano Optyk.
11: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
12: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tato, Psi Patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
15: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
14: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
15: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
16: I po reklamie.

0: Nie idziemy spać. To brzmi jak zachęta na afterka. Afterka po SK, Karniaki Cup na PGE Narodowym. W loży PGE Narodowego ze Sławkiem Peszko, który razem z nami tam będzie. Jeszcze można się zgłaszać dziś, no musi być 11 osób. Na taką właśnie eskadrę liczymy 4 lipca, która będzie walczyła właśnie na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych SK Karniaki Cup. Szczegóły w aplikacji i na sk.pl. Ariana Grande za chwilę u nas, One Last Time, a później Alex Warren.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panowie, dach gotowy?
4: Oczywiście, że gotowy.

0: szybko? Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
1: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
5: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii. Sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje czekają

0: Radia Toruńska 18. Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Esko.

Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w Radiu SK tuż przed godziną 12. Po 12 Mati Fuczyło. I kolejna godzina hitów na czasie. Drenchil, Indiana, Freed from Desire, w ich wersji. Tak zaczniemy. Michał Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18.

0: Reklama.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Flamingi pojawiły się w zielonych Arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
6: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
5: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych Arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
6: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
12: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
11: A potem?
12: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
11: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
12: Więcej na galeriapomorska.pl.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
18: W Bydgoszczy rozstawiane są kolejne kurtyny wodne, które pomogą nam przetrwać ten najgorszy upał, a upalnie od dziś przynajmniej do poniedziałku. Jednak najgorsze dopiero przed nami. Dziś do 31 stopni, a w sobotę i w niedzielę będzie około 38 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
19: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. To po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
20: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Śledczy z prokuratury rejonowej

0: wojskowej imieniem bohaterów UPA, co, przypomnijmy, skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: Nie ma zgody na banderę!
2: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
3: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
0: A kolejny taki protest zaplanowano w Gdańsku po południu na Placu Solidarności. Mieszkańcy Konina nie mają ciepłej wody, to przez awarię w elektrowni problemy mają potrwać do 18.
4: SK Bydgoszcz News.
5: Dorota Lakner, zapraszam. W wakacje, kiedy ruch jest mniejszy, drogowcy będą remontować torowisko na rondzie fordońskim. Tramwaje będą kierowane przez Kujawską i Wojska Polskiego. Remont rozpocznie się w sobotę, zakończy w połowie sierpnia. Zakres prac obejmie wymianę zwrotnic, krzyżownic oraz szyn. W związku z remontem z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellonów, ale obsługę ulicy Jagiellońskiej zapewni autobusowa linia zastępcza relacji Las Gdański, Gdańska, rondo Jagiellonów, Jagiellońska, rondo fordońskie, rondo toruńskie.
6: Dzisiaj jest dzień marynarza, no to dokąd wy byście odpłynęli? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam nagrody i mam hity na czasie. A jest tego sporo. Grand Chill Indiana, Free From Desire, Victor Waligura i Cztery Pory Roku. To pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. Trzy minuty po 12:00 Mati Fuczyło, cześć!

0: Chains, Wiz Khalifa, We Own It. To jest kawałek z Szybkich i Wściekłych. No to ciekawe, czy Nosel był dzisiaj szybki i wściekły w Gramperze.
1: Eska dowozi kampera.
0: No właśnie, bo dzisiaj ruszyła nasza akcja Eska dowozi kampera. Dowozimy do was zatankowanego, do pełna kampera, gotowego do wyjazdu na przedłużony weekend. Brzmi fajnie, prawda? Tym bardziej, że teraz tak ciepło, można pojechać gdzieś, gdzie jest przyjemnie. Na przykład gdzieś, gdzie można się schłodzić, wyskoczyć do wody i po prostu dobrze się bawić. No i właśnie, możecie takiego kampera zabrać dokąd chcecie. Zgłoszenia trwają w aplikacji Radia SK za darmo, a w drogę już dzisiaj do Kasi, która wygrała tym razem, wybrał się Nosel. W naszych socialach można było obserwować tę podróż, cały czas można zresztą, zaglądajcie, ale dowiedzmy się, czy to już, czy kluczy trafiły do Kasi. Halo, halo, Nosel. Jesteś tam już? Na miejscu?
2: Zgadza się, jesteśmy już na miejscu. Kamper dojechał w jednym kawałku. Fantastycznie się prezentuje przed Katarzyną. Kasia, cześć.
3: Hej, witam serdecznie.
2: Jesteś tutaj ze swoją ekipą, którą zabierzesz do kampera. No to szybko przedstaw.
3: Dokładnie. Jest z nami Karolina, Edzia i Kama.
2: Cześć, dziewczyny.
4: Cześć.
2: Ale one są piękne. Byłyście już w środku w naszym kamperze. I jak? Robi wrażenie, czy raczej macie to w domu?
3: Nie, no jest mega. Naprawdę podoba nam się bardzo. Już wszystko sprawdzone, łóżka wygodne, także jedziemy w drogę.
2: Dziewczyny, wam co się podoba w naszym kamperze?
5: Zapełniona lodówka.
6: Łóżeczko. Prysznic.
2: Ojejku, super! Miód na moje uszy. Powiedziałaś, że gdzieś jedziecie. Jakie macie plany i czy zrywacie się z roboty odpowiednio wcześnie, żeby już mknąć naszym kamperem?
3: Dokładnie, to już mamy ustalone z szefostwem. Niedługo wychodzimy i jedziemy na Mazury!
2: Czy szefowa dopiero przez radio usłyszy tę radosną wiadomość, czy już wie o tym?
3: No, powiedzmy, że już troszeczkę wie, ale...
6: Chcemy ją pozdrowić bardzo serdecznie.
2: Ale macie super szefową. Ja tutaj słyszałem, że to niektórzy nie wierzyli w wasze umiejętności, że pisząc do radia wygracie kampera.
3: To znaczy, ja w sumie nie poinformowałam. Mówiłam dziewczyn do końca, że bierzemy udział w tym konkursie, także one dowiedziały się dopiero wczoraj i kibicowały mi mocno do samego końca.
2: Czyli zaskoczenie podwójne. Nie dość, że wygrana, to jeszcze zabierasz swoją ekipę.
3: Dokładnie tak. Cieszę się bardzo.
2: To Kasia już zabiera naszego kampera i śmiga, a wy, jeżeli też chcecie dołączyć do tak fantastycznej zabawy, no to proszę bardzo, wejdźcie na sk.pl albo w naszej aplikacji zgłoście się do zabawy, bo jak Kasia sama może potwierdzić, prosta zabawa.
3: Dokładnie, bardzo prosta, polecam.
2: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dziewczyny, a nie chcecie po drodze złapać autostopowicza z Radia SK? Bo mówi do was jeden zainteresowany. Ale przypominam, jeżeli to wy jesteście zainteresowani tym, aby też wybrać się na Mazury, albo dokąd tylko chcecie, to zgłaszajcie się już teraz w aplikacji Radia SK za darmo.
1: SK dowozi kampera.
7: Autopromocja.
8: Niektórzy nie dowierzają.
9: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
8: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
10: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
8: A są tacy, którzy po prostu grożą.
9: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Panowie, dach gotowy?
13: Oczywiście, że gotowy.
12: Tak szybko?
13: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
14: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tato, Psi Patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
3: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
2: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
3: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
4: I po reklamie.

0: One Republic Counting Stars. Oni liczą moje gwiazdy, a ja liczę na to, że wszyscy zniesiemy jakoś te upały. Ale dzisiaj mamy Dzień Marynarza. Sprawdzam, dokąd wy byście popłynęli. Wysyłacie w tej sprawie głosówki, tak jak zrobiła Magda.
1: Pieska, z okazji Dnia Marynarza, to ja bym tak sobie chciała popłynąć na bezludną wyspę. Ale zabrałabym swoje dwa psy i kota. I tak bez zasięgu, bez zawracania głowy, taki spokój, żeby był. Tylko żeby ktoś po mnie potem przypłynął. Pozdrawiam.
0: A, czyli tak, a już myślałem, że chcesz tak uciec na dobre. Ja bym odpłynął tam, gdzie nie ma maili na przykład, ale tam, gdzie Wi-Fi jest. No i koniecznie, żeby pizzę tam zili.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce, czy
4: 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój wyjątek.

0: Kolejka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!

0: 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Fishman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
5: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
6: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Kanpak uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: 4 minuty do 13. A to Moving to the Sun, czyli 9 miejsce ostatniej gorącej 20. Jak będzie tym razem? Sprawdzimy jutro o 18. Głosujcie na sk.pl. Tam można zgłosić się też do strzelania karniaków ze Sławkiem Peszko. SK Karniaki Cup trwa, kompletujemy naszą 11. Dzisiaj dołączył do niej Filip, który już na pewno ze Sławkiem Peszko zagra. I to na PGE Narodowym. I wy też możecie. Zgłaszajcie się i rozwiązujcie zagadki, które ma dla was Sławek. A w finale na Narodowym dla najlepszego mamy 10 tysięcy.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parowniczy do pary.
4: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Wcale się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z oczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
10: Stajemy do walki!
7: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
13: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodalo Optyk.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
2: Szukamy cienia i ochłody. W Bydgoszczy już 29 stopni, pogodniej. Temperatura jeszcze może powędrować w górę. Uważajcie na siebie, warto mieć przy sobie wodę i jakieś nakrycie głowy. A kierowców o tej porze czeka wolna jazda na Szubińskiej i na zwężonej Fosze przy Operze w stronę Ronda Jagiellonów.
19: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
6: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: Minęła 13, Agata Chruściak. Zapraszam gorąco na sesji Rady Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski zabiera głosy w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Oba zostały włączone do porządku obrad. Na sesji jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie szanse mają te wnioski?
17: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska

0: go.
1: Co najmniej 164 osoby zginęły w trzęsieniach ziemi, a ponad 970 zostało rannych. To w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy najgłębszego współczucia mieszkańcom. Gotowe, by udzielić pomocy, są już władze USA i kilka państw Ameryki Łacińskiej, w tym Salwador, Ekwador czy Argentyna. Średnio 2042 zł, czyli 300 zł więcej niż przed rokiem. Tyle wyda statystyczny Polak na urlop. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy nieco ponad 5000 zł.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Lidia Rychwerska. Liczne zarzuty włamań i kradzieży usłyszał 42-latek z powiatu mogileńskiego. Mężczyzna jest podejrzany o włamania do altanek na terenie różnych ogródków działkowych w Bydgoszczy. Kradł przede wszystkim elektronarzędzia. W sumie usłyszał aż 8 zarzutów. Wszystkie w warunkach recydywy. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Nowy Blask odzyska 2-kilometrowy odcinek. Pojawią się nowe ławki oraz zbudowana zostanie wiata edukacyjna. Trwa przetarg na budowę, a całość ma powstać jeszcze w tym roku.
4: A teraz mam dla was naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo dobrego humoru, ale razem z humorem mam też hity. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek wrócił po latach. No i wraca też teraz. Dawid Podsiadło, najnowszy klip, a do tego ja, Mati Fuczyło. Cześć, jestem z wami.

0: Jeżeli ciepełka wam za mało, to teraz jest już gorąco. Bauzaj, Magnetic. Bo to bardzo letni hit. Słuchajcie, cały czas trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No to jest taki mundial, który no chyba oglądamy trochę mniej chętnie niż zwykle. Prawda? No w końcu nie ma tam biało-czerwonych, jakoś tak dziwnie, ale no nie ma też już niektórych ekip, które na nim były. Turcja jest drugim składem, który no jest już pewien tego, że odpadł z grupy na pewno. Widziałem, że kibice są wściekli. No, trudno się dziwić. Mówią, że to jest hańba i tak dalej, i tak dalej. No ale mnie ciekawi, co wy na to, bo ja jakoś tak dobrze się czuję z tym, że nas co prawda na mundialu nie było, ale innych też już nie ma. Zara Larsson i Midnight Sun już za chwilę w SC.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kurs.

0: promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Nudzisz

0: Radio.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: I po reklamie.

0: No i dokładnie tak brzmi lato. Zeską David Guetta, Cedric Gervais i Chris Willis. Would I Lie to You?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A my jak zawsze serwujemy wam najlepsze muzyczne nowości. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kojarzycie pana takiego jak Alex Warren? Jeżeli słuchacie Eski, to jego hit, na przykład Ordinary, już na pewno słyszeliście. No ale Alex Warren nie lubi się nudzić, on nagrywa cały czas nowe rzeczy i dokładnie tak zrobił tym razem. Jego nowy hit nazywa się Passenger i posłuchajcie go już teraz w Esce.

0: Magic System i Magic in the Air, 20 minut przed 14, to był jeden z hitów mundialu w 2014 roku, czyli tego, w którym Niemcy w finale wygrały z Argentyną. Dzisiaj Niemcy też zagrają, ale to jeszcze nie finał, to jeszcze grupowe rozgrywki o 22. Ekwador-Niemcy. A wy macie swoich faworytów? Spodziewacie się tego, kto może wygrać cały mundial, albo jesteście tego pewni? No jedno jest pewne. Na pewno nie będą to biało-czerwoni. Nie pytajcie, skąd wiem. Pytam za to, dokąd byście dzisiaj popłynęli? Magda się nagrała.
1: Gdzie ja bym odpłynęła? Mm-hmm. A ja bym odpłynęła, jak mawiała moja babcia, na Łysą Polanę. I to nie z powodu dzisiejszych upałów, tylko z racji tego, że moja praca dyplomowa się nie zapisała, a termin do odbioru mam w poniedziałek.
0: Ajajaj. W tym momencie nawet komputer powinien powiedzieć przepraszam. Magda, ale trzymamy za ciebie kciuki najmocniej.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
8: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
9: Tato, psi patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
10: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
9: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
10: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia?

0: ubezpieczenia drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowe Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: I po reklamie.

Mikolas i Trips, Hard to be Humble, a więc połączenie Czech i Polski. A wiem, że obaj panowie bardzo lubią koncertowanie i granie na festiwalach i wiem, że i wy festiwale bardzo lubicie. Stąd też festiwalowe love w Radiu SK codziennie w imprezce. Sprawdzamy, co zawsze zabieracie ze sobą. Poza dobrym humorem, bo to jest oczywiste. Do zgarnięcia tysiak, kto chce? Za to można sobie już niezły bilet na festiwal kupić na pewno. Zgłoszenia na sk.pl za darmo już teraz.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
6: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
5: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
6: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
9: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju. A z okien chcę widzieć park.
12: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
13: Dzień otwarty Espire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
19: Tak już dawno nie było na termometrach w Bydgoszczy 31 stopni. Jutro podobnie słonecznie i na razie bez deszczu, a w weekend jeszcze cieplej. Kierowcy o tej porze zwalniają m.in. na Kamiennej, od czasu do czasu też na Toruńskiej i na Fosze. Warto też uważać za miastem na Krawiej Dziesiątce na odcinku Bydgoszcz-Toruń. Są roboty drogowe podobnie na 80.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku awionetki, która uderzyła o ziemię podczas podchodzenia do lądowania na warszawskim Bemowie. Samolot spadł na plac manewrowy, maszyna stanęła w płomieniach, a strażacy dogaszają wrak maszyny.
21: Są podawane dwa prądy wody, piany przez straż pożarną. Na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczamy miejsce zdarzenia.
20: Powiedział brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego.
0: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
20: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Swyrydenko. Benzyna nieco tańsza, diesel lekko w górę. Znamy ceny maksymalne na jutro. Za litr 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 5,95, a maksymalna cena diesla to 6,12.
2: SK Bydgoszcz News.
22: Witier Chwerska. Upał doskwiera nie tylko ludziom. Bardzo wysokie temperatury to niebezpieczeństwo też dla zwierząt. Trzeba wspierać je w trudnym czasie, apeluje pielęgniarka Grupy Ratownictwa Medycznego PCK w Bydgoszczy. Adrianna Szczerba podkreśla, że trzeba zapewnić zwierzęciu stały dostęp do cienia i świeżej wody.
23: Też bardzo dużo u psów widać po dziąsłach. Jeżeli dziąsła zaczynają się robić blade albo bardzo mocno przekrwione, to też świadczy o tym, że z tym naszym psem coś się dzieje.
24: No mój pies oddycha ciężko, tak jakby był silnie przestraszony.
22: Z powodu upałów schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy odwołało spacery mieszkańców z psami.
25: To, że jest gorąco, już wszyscy wiemy. To, że będzie gorąco, też wszyscy wiemy. Ale no właśnie, ja nie będę was teraz ochładzał. Ja będę was jeszcze rozgrzewał muzycznie. Somber 12 to 12, Andy Dusty Harris z Okaria, tak zaczynamy, ale spokojnie. To takie miłe rozgrzewanie. Minuta po 14, Matifu czyło. Cześć!

0: Jeden z nich niedawno zagrał koncert w Polsce, drugi niedługo koncert zagra. Neo i Pitbull, Give Me Everything. A ja właśnie się dowiedziałem, że złoto jest coraz tańsze, słuchajcie. I tak tanie nie było podobno od listopada. No i już zdążyłem pomyśleć, że właśnie stoję przed swoją życiową szansą, a potem spojrzałem na ceny i... No i chciałbym powiedzieć, że zdanie złoto jest najtańsze od miesięcy, które przeczytałem, wcale nie znaczy złoto jest tanie. No przez chwilę myślałem, że wchodzę do gry. Nie wchodzę.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40. Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu.

0: koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodów w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: No, od kilku miesięcy nie pojawił się w mediach społecznościowych, no to mam nadzieję, że to oznacza jedno. Że pracuje nad nowościami, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to na pewno je zagramy. Damiano Dawid i Zombie Lady, 28 minut przed 15 w Estę, a ja mam wskazówkę dla tych, którzy wybierają się na urlop, za granicę. No w końcu już prawie mamy wakacje, może część z was wybierze się na przykład do Egiptu, no to słuchajcie, trzeba uważać, nie tylko na ciepełko, bo akurat gorąco to my mamy w domu. Słuchajcie, pewien pan z USA wybrał się na zwiedzanie historycznej części Egiptu właśnie, z kamerą, no i pokazał trochę za dużo. To znaczy nie tak jak myślicie, no nagrał miejsce, którego nie można nagrywać, ani nawet się do niego zbliżać. No i chciał pokazać więcej Egiptu, dostał dożywotni zakaz wjazdu. No to jest ten rodzaj pamiątki, którego raczej nie kupicie w sklepie z magnesami. I lepiej w ogóle jej nie dostawać.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce, czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: muzyka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
17: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
18: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda.
19: A jak smakuje?
18: Prażynki Przysnacki. Zawsze przy meczu.
20: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj: katalizatoryukowala.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
23: I po reklamie.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 5 minut do 15, a chcielibyście może spotkać się ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym? Ja bym chciał i pograć z nim w piłkę możecie. Cały czas zbieramy ekipę do SK Karniaki Cup. Tak było dzisiaj.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
0: Brawo!
4: Fili! To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: I też możecie się na tym pokładzie pojawić. Zgłoszenie na sk.pl, a potem finał na Narodowym i 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Ale wcześniej wrzuć na luz, Kasia Węsierska i Hanczak już tu biegną.
5: Reklama. To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
13: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
12: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
13: Tak.

0: Teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
1: Czas na wielkie okazje w Fox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Fox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Fox. I mieszkasz po swojemu.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrowizję. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
9: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
10: Gorący asfalt i na termometrach 30-31 stopni, tak jest w Bydgoszczy. Jutro podobnie, w weekend może być jeszcze cieplej. Dynamicznie już w wielu miejscach w Bydgoszczy sporo samochodów na Jagiellońskiej, także na wałach Jagiellońskich do Ronda Bernardyńskiego i na Grunwaldzkiej. Trzymajcie się, życzymy Wam spokojnego popołudnia i bezpiecznej jazdy z Eską Bydgoszcz.
8: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
9: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne. Ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało Ci się ustalić?
12: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu, jak informują strażacy. Ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
11: To zamyka sprawę. Sąd Najwyższy oddalił kasację od wyroku uniewinniającego Roberta J., a to w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni, określanej w mediach jako sprawa skóry. W weekend w Tatrach upał. Termometry pokażą ponad 30 kresek, w to w Zakopanem, a na wysokości 2000 metrów nawet 10 stopni mniej. Ratownicy radzą, aby pić dużo wody, no i nie zapomnieć o nakryciu głowy czy okularach.
13: SK Bydgoszcz News.
10: Dziarchwerskie. Spadło na nią drzewo i ma uszkodzone kręgosłupy w wielu miejscach. 49-letnia Dominika z Bartodziejów potrzebuje wsparcia. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czasie krótkiej wichury. Kobieta jest w ciężkim stanie, musi jak najszybciej trafić do specjalistycznego ośrodka, który zapewni jej całodobową rehabilitację. Zbiórka pieniędzy prowadzona jest na zrzutka.pl. Tężnia nie działa. Usterkę można zgłosić za pomocą aplikacji Dbamy o Bydgoszcz. W tej chwili niesprawna jest ta w starym Fordonie. Została uszkodzona pompa i na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Dzień dobry, nadajemy do Was dziś z lodówki.
20: I to jest bardzo dobre miejsce. Miejmy nadzieję, że Wy też możecie się znaleźć w jakimś chłodnym miejscu.
19: Jak macie w firmie jakąś lodówkę, to myślę, że ona dzisiaj jest naprawdę punktem wszystkich spotkań, najczęściej przy otwartych drzwiach.
20: Dzisiaj wrzucamy na lód i na luz. Kasia Węsierska,
19: Michał Hanczak, Calvin Harris i Rihanna są z nami już teraz i teraz zagrają.

0: zabijajcie tego rytmu tam za bardzo, bo to się można spocić w tej temperaturze. Adele Rolling in a Deep w Radiu SK 17 po 15.
1: Jak brzmiał twój komentarz do gorąco dzisiaj? Zrobiłaś takie... O, właśnie.
0: No to tak,
1: mój
0: więcej.
1: Komentarz to jest taki pst, bo ja już bardzo dużo dzisiaj napojów wypiłem, oczywiście takich, które nawadniają,
0: wbrew
1: nie innych.
0: Wbrew pozorom zalecamy jednak picie tych napojów w temperaturze pokojowej, bo jak jest za gorąco i wypijecie za zimne, to tragedia w postaci na przykład utraty głosu gwarantowana.
1: Jako że fala upałów, w sumie to się dopiero zaczyna, bo weekend ma być najbardziej gorący, to my już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania najchłodniejszego miejsca w naszym kraju, a może po prostu tam, gdzie nas słuchacie, bo niekoniecznie w kraju. Dajcie nam znać, gdzie jest chłodno u was i dlaczego.
0: To znaczy, patrząc na temperatury, na mapy, to są takie miasta, które jak będą miały 27, to będą już uznawane za chłodne w naszym kraju, więc jeżeli w takim mieszkacie, to się chwalcie, będziemy zazdrościć.
1: Ale może macie jakieś takie rzeczy związane z pracą, które was bardzo chłodzą. Jeżeli byśmy tam do was przyjechali z mikrofonem, to byśmy się schłodzili, orzeźwili.
0: Dajcie znać, Eskowy Messenger czeka. Szukamy dzisiaj najchłodniejszych miejsc względnie pomysłów na to, co zrobić, żeby jednak było trochę chłodniej. Najlepiej bez używania ciężkiego sprzętu w postaci, nie wiem, wyjścia na lodowisko, jeżeli jakiekolwiek jeszcze działa.
1: A ponieważ Kasia wam powiedziała o tym, że nie można zbyt zimnego pić, żeby mieć cały czas zdrowy głos, to zachęcamy do tego, żeby głosówki nagrywać.
0: I Kungs za chwilę dla was zagra w Esce.
2: Radio Esko. To promocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W moim mieście pada deszcz.
7: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26

0: godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Wczesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
8: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
9: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
8: A potem?
9: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
8: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
9: Więcej na galeriapomorska.pl.
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
10: BYD. Build your dreams.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hello to Wimbledon.
14: Światowe gwiazdy: Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
15: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
14: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
16: I po reklamie.

0: Okej, odpowiadamy Darii Zawiałow w Radiu
1: Mam wrażenie, że Daria Zawiałow śpiewała, że krótkie momenty to o lecie. No bo tak naprawdę jest bardzo...
0: Ja bym powiedział, że dzisiaj krótkie momenty to są takie jak wiatr zawieje, słońce się schowa za chmurami, jest taka chwila oddechu.
1: Ale to tak trochę jest, że dzisiaj narzekamy, że za gorąco, ale tak naprawdę to ja się bardzo cieszę, bo ja lubię jak jest gorąco, a to wiadomo, że zleci raz, dwa i znowu będzie listopad i znowu będę marudził, że jest za zimno.
0: Pytaliśmy was o to, gdzie dzisiaj znaleźć chłód i gdzie są miejsca, które takim chłodem wieją. Jest Magda.
1: Halo, Magda.
2: Hej. Hej. Najchłodniej to prawdopodobnie jest u mnie w pracy. Dlaczego? Chodzi o temperament, humory i zachowanie moich klientek. Pozdrawiam. Jest mroźno, także jakby coś to zapraszam do mnie.
0: I ja teraz otwieram kolejną konwersację. Prośba o pomysły. Czym zajmuje się Magda, że jej klientki przychodzą do niej w takim złym humorze?
1: Tylko pytanie, czy ten zły humor przynoszą ze sobą, czy dopiero ten zły humor się pojawia w trakcie usługi na przykład.
0: Obstawiajcie.
1: To wtedy nie najlepiej świadczy o Magdzie.
0: Wszystkie odpowiedzi uważam dozwolone. Myślę, że powinniśmy znaleźć ten rozwiązanie na tak postawione pytanie, ale oczywiście inne chłodne miejsca też się ciągle szukamy.
1: Diana napisała, że najchłodniej jest u niej w basenie, bo właśnie napuściła zimnej wody ze studni i będzie się tam chłodzić. O, i tak trzeba żyć właśnie. Dom z basenem.
0: Podeślij, Diana, adres, przyjedziemy.

0: Nelly Furtado, Man Eater w Radiu SK.
1: Przed chwilą Magda mówiła nam o tym, że pracuje w bardzo chłodnym miejscu, ponieważ...
0: Klientki prowadzają różną atmosferę.
1: I się okazuje, że już wiemy, to jest sklep z kosmetykami, słuchajcie. Magda napisała, że tam przychodzą czasami takie kwiatki, że sama zaczyna się zastanawiać, co tam robi, bo nie sądziła, że inne panie potrafią tak wymyślać, jeśli chodzi o kosmetyki.
0: I ja czasami byłam w sklepie z kosmetykami i to, co mnie mrozi tam najbardziej, to ceny tychże kosmetyków, ale...
1: To może właśnie ty jesteś tą klientką, o której Magda mówiła.
0: Jest też Ewelina, która też ma chłodne miejsce do zaproponowania.
2: A ja mimo wszystko uważam, że u mnie jest najchłodniej, ponieważ jestem w lodówce, tym, gdzie temperatura sięga mniej więcej 4-5 stopni i szykuję tam szczepionki dla naszych zwierzaczków.
0: To bardzo odpowiedzialne zadanie. Swoją drogą przypomniało mi się, że są takie duże supermarkety, gdzie są też takie wielkie pomieszczenia chłodnie. To jest dzisiaj dobry kierunek, uważam. I tam jest na tyle chłodno, że latem tam nawet wiszą takie kurtki, żeby z nie założyć puchowe przed wejściem do tego miejsca.
1: Ja nie potrzebuję wielkiej chłodni. Mam co prawda duże ego, ale myślę, że taka lodówka z lodami by wystarczyła.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radio SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Owoce, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
2: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
3: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
2: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
3: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
5: Tato, psi patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
6: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
5: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
6: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
7: BYD. Build your dreams.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dobrze to brzmiało. Gipsy Kukon, ty masz na zakończenie 15 westy.
1: To jeszcze przed newsami mam też newsa, który nie dla wszystkich zabrzmi dobrze. Otóż w Malborku, wiemy co się działo w Malborku, stanął marcepanomat. Czyli taki automat, do którego podchodzisz, wrzucasz pieniądz i możesz sobie zjeść słodycz pod tytułem
0: marcepan.
1: Choćby
0: milion mi zapłacili, nigdy bym tam nie zostawiła właśnie żadnych pieniędzy, bo marcepan jest czymś, po co nie sięgam.
1: Chciałem właśnie powiedzieć, nie idźmy tą drogą, nie w tę stronę. Oczywiście pozdrawiam tych, którzy lubią.
0: No, są te czekoladki takie z różnych smakach. U mnie pełna żawka marcepanowych, które zostały z poprzednich opakowań, przyjmuję zgłoszenia, kto to zje. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
5: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
7: 17 rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
6: A potem?
7: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
6: Tradycja na dwóch kółkach obowiązuje.
7: Więcej na galeriapomorska.pl.
8: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na trzech wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
11: To koniecznie zobaczy Spire od Arkada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
12: Dzień otwarty Spire.

0: sobota, 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą

0: Lotte. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
4: Podgoscy kierowcy muszą uważać na ulicę Skłodowskiej Kilii przed skrzyżowaniem z Gajową. Trasa może być zwężona, tu prace drogowe i zwężenie do jednego pasa ruchu. Prace też na Fosza, na wysokości Opery w stronę Ronda Jagiellonów, tu też wąsko. A na termometrach bez zmian 31 stopni, jutro podobnie i też słonecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna, a na miejscu jest Michał Skolimowski.
6: Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
7: Słyszałem taki świst, huk,
8: wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
6: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
5: Tłumaczenia prezydenta w sprawie szpitala południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga, nadzwyczajna, jest poświęcona sytuacji w szpitalu południowym. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
10: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii.
9: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
11: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o szpitalu południowym?
9: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
5: Mleko i soki owocowe. To one nawadniają dużo lepiej niż woda, alarmują amerykańscy naukowcy. Badacze radzą, by unikać słodkich napojów gazowanych. Mogą one pogłębiać odwodnienie organizmu.
12: SK Bydgoszcz News.
4: Lidia Rychwarska. W środku były narkotyki i leki na receptę o wartości 10 milionów złotych. Hurtownię narkotyków zlikwidowali bydgoscy policjanci. Magazyn mieścił się w wynajmowanym mieszkaniu w pobliżu osiedla Okole. Mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji.
13: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy.
4: Do sprawy zatrzymane zostały na razie 4 osoby w wieku od 19 do 28 lat. Wszyscy trafili do aresztu.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Kasiu, jest parę osób chętnych na marcepan, o którym mówiliśmy przed 16, ale Michał napisał, że od marcepanomatu znacznie lepszy jest truskawkomat, który ma pod domem.
20: No i jest też ktoś, kto napisał, że gorszy od marcepanu jest lukrecja i zgadzamy się, choć jak was dopadnie cukrowy głód, to właściwie wszystko.
19: Oj, to prawda, egzamin. Ja wtedy nawet hałwę zjem.
20: Dwie minuty po 16. Kasia Węsierska
19: i Michał Hanczek.

0: One tea, cool tea i demaczyki.
1: I iced tea.
0: Poczekaj, bo zagadałam
1: teraz. Przepraszam.
0: SK, Karniaki Cup. To właśnie
1: nie
0: tak
1: zrobiłaś
0: tam było.
1: To lepiej niż lektor. Mi się jakś tak iced tea po prostu przy tym hicie przypomniało. Napiłbym się, ale na razie się nie napiję, bo na razie musimy powiedzieć o akcji, która no, zmierza do swojego finału, ale jeszcze kilka miejsc w naszej reprezentacji mamy. 4 bodajże, jak dobrze liczę.
0: I jeżeli macie ochotę zgarnąć 10 tysięcy złotych i o nie powalczyć, ale wcześniej dostać od nas tysiaka i zapewnić sobie miejsce na soboty, podczas której to soboty spotkacie Sławka Peszkę, będziecie z nim na PG Narodowym, pobiegacie po tej murawie i poczujecie się jak zawodnicy, no to zapraszamy.
1: Jak dobrze pójdzie, to jeszcze może na jakiś after zaprosi Sławek. On jest fajny chłopak, także myślę, że was może polubić.
0: Cała zabawa polega na tym, żebyście powiedzieli, jakie słowo zostało przez Sławka wygwizdane. I już mamy kolejne.
1: Nową zagadkę?
0: Nowa zagadka.
1: Puszczamy.
2: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: O, pytanie, co dobrego kolekcjonuje Sławek Peszko? Będziecie mieli szansę jutro odpowiedzieć na tak postawione pytanie na antenie.
1: Ale najpierw się zgłoście na sk.pl albo w naszej mobilnej apce. Czekamy na wasze zgłoszenia. Cały czas są zupełnie za free.
0: I przypominamy, że liczba miejsc się kurczy, więc walczcie, bo 4 lipca czekamy na was na Narodowym w Warszawie.
3: SK Karniaki Cup. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.

0: Szczegóły promocji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
4: MediaMarkt.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
1: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii. Sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje.

0: Radiolandia, Toruńska 18. Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: I po reklamie.

0: Shawn Mendes śpiewał, a wy umieracie pewnie z temperatury wysokiej, ale jesteśmy tym wszyscy razem.
1: Nie umierajcie, schłódźcie się czymś. Mam dla ciebie zagadkę.
0: Proszę.
1: Co to takiego? Ma 145 centymetrów dzisiaj. O 3
0: ale
1: centymetry
0: dzisiaj?
1: Więcej niż wczoraj.
0: Okej, okay. I to już jest koniec? Cała podpowiedź?
1: Jak myślicie, o czym Kaśka myśli? Tak. 145 centymetrów, od razu mówię.
0: To nie milimetrów. Niewiele, tak ja no też nie to... mam za dużo, mam jakieś 161, czyli to nie jest dorosły człowiek.
1: No to ja już
0: a co
1: mówię,
0: rośnie
1: to
0: przez noc?
1: Jest dziwidło olbrzymie, bo trwa wielkie oczekiwanie i można w internecie
0: czy to jest ta
1: śledzić.
0: Roślina, co śmierdzi?
1: Tak, a, i teraz wyobraź sobie, że ona w uniwersytecie, na Uniwersytecie Wrocławskim, konkretnie w Ogrodzie Botanicznym tej oto uczelni, ona miała już rozkwitnąć jakoś w weekend i wtedy tam roztoczyć
0: woń.
1: Tym właśnie
0: wątpliwą
1: zapachem. Tak, ale jest jakieś opóźnienie, no trudno przewidzieć, co natura dla nas przygotowała rzeczywiście. No i trwa to oczekiwanie, czy rozwinie się, czy się nie rozwinie. Czekaj, bo ja źle spojrzałem, już ma 149 centymetrów.
0: Ja uważam,
1: bo ja
0: że
1: na wtorek spojrzałem, a jest czwartek.
0: Dokładnie wie, co robi. To
1: rośnie.
0: Dziwidło się jeszcze nie rozwinęło i czeka, bo skoro ono wydaje taki nieprzyjemny zapach, to po tych dniach wysokiej temperatury, po podróży komunikacją miejską, my już będziemy naprawdę na ten zapach doskonale przygotowani.

0: Ed Sheeran pewnie ma noce nie przez pana ostatnio, ale zaśpiewał dla was w Radiu S. Karol Pieczecz.
1: I to z Martinem Garrixem, który też nie przesypia noce, ale dlatego, że gra na imprezach, na przykład na Openerze będzie grał późno w nocy.
0: Nie, no mi chodziło o to, że Ed Sheeran jest znanym fanem piłki nożnej. Chciał kiedyś sam grać, potem wsparł finansowo drużynę z Anglii.
1: A ja myślałem, że musi wstawać do dziecka.
0: Może też, ale przy okazji sobie jakiś tam mecz włączy, bo przypominam, mundial jest, ale trochę nie dla nas, bo skoro się toczy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, to różnica czasu robi swoje.
1: Wrzucamy na luz, Kasia Węsierska, Michał Hanczak, no i wrzucamy na lód też poniekąd, bo szukamy chłodnych miejsc. Paulina do nas się odezwała na Messengerze Radia SK, że ona ma bardzo chłodną propozycję, dlatego że pracuje w bibliotece, która się mieści w takim starym budynku, więc te stare mury chłodzą. No i można sobie też znaleźć jakąś lekturę, która też
0: mrozi krew
1: chłodzi.
0: W żyłach.
1: Na przykład.
0: Czytałam ostatnio takie książki, mogę wysłać całą listę.
1: Ja jednak bym poprosił coś idealnie o mnie i o moich wakacjach. Stary człowiek i morze.
2: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Tato, psi patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
13: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
12: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
13: Konkursy i nagrody. Szczegóły

0: na stronie internetowej Focusa.
1: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
9: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
10: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
9: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
10: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
15: MediaMarkt. I po reklamie.

0: Tletka i tańcz w Radiu SK przed 17.
1: Nasza słuchaczka Agnieszka tańczy właśnie w rytmie hitów na czasie z wałkiem albo z pędzlem, tego dokładnie nie wiem, ale właśnie teraz maluje. Podejrzewam, że wzięła urlop, żeby robić remont.
0: Jak każdy Polak, remont, budowa, przemeblowanie, przeprowadzka, od tego są właśnie urlopy. A 17 jest od tego, żebyście wracali do domu.
1: Po 17 będzie można jeszcze ruszyć szarą komórką i zagrać z nami w tabu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godzinę.

0: Bulgarię stłumić i pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyswoi w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
9: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
10: 31 stopni w Bydgoszczy, jutro podobnie, sporo słońca, a w weekend może być jeszcze cieplej. Uważajcie na siebie, uważajcie także na trasach. 3 osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło krótko przed 14 na skrzyżowaniu Fordońskiej i Kamiennej. Teraz jeszcze większy ruch na Grunwaldzkiej, bądźcie ostrożni.
8: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
9: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach.
12: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
11: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z Bemowskiej Policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajdował się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest również centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron wesprą odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, a chodzi o modernizację infrastruktury zniszczonej przez wojnę. Bank Światowy szacuje, że odbudowa Ukrainy może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Fala ekstremalnych upałów dociera do Niemiec. Od jutra do niedzieli ma być ponad 40 stopni. Odwołano maraton w Hamburgu. Służby zapraszają, by chronić się przed upałem w kościołach. Jest też możliwość zwrotu biletu kolejowego ze względu na skwar.
13: SK Bydgoszcz News.
10: Jarchwerska, żar leje się z nieba. Temperatura w ciągu dnia w Bydgoszczy przekracza 30 stopni, a kulminacja upałów prognozowana jest w niedzielę. W upalne dni pogotowie odnotowuje więcej interwencji do osób, które źle znoszą taką pogodę, mówi ratownik medyczny z Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
14: Szczególnie są to wyjazdy do osób starszych, do seniorów, gdzie mamy do czynienia z zasłabnięciem, z odwodnieniem, ale również udary cieplne i udary słoneczne, a to szczególnie do pracowników, którzy pracują w otwartej przestrzeni, na przykład na budowach.
10: Najbliższe dni w Bydgoszczy to również temperatura powyżej 30 stopni.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK.
18: To jest ten moment.
19: Międzynarodowa godzina szczęścia!
18: Nie, ale dzisiaj nie będę więcej z siebie dawał, bo jest gorąco. Trzeba się oszczędzać.
19: Macie w pracy klimatyzację, to w sumie jeszcze możecie tam chwilę zostać. Dwie po 17 są w Back to Friends, to już też teraz.
18: Kasia Myśierska, Michał Hanczak, wrzucamy na luz.
19: I wrzucamy, zapraszamy.
18: I na lód też.

0: W ogóle nie są prorocze słowa. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK. To już za nami, a przed nami coś, do czego was zapraszamy, dlatego że jak często w tygodniu chcemy z wami zagrać w tabu.
1: Mam nadzieję, że za chwilę nasz messenger rozgrzeje się do czerwoności, a potem linie telefoniczne, bo czekamy na zgłoszenia. Zgłoszenia po prostu wypisujecie na messengerze z numerem telefonu, potem my odzwaniamy, a gra jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy na nie odpowiadacie, ale nie używając słów na literę, która jest literą zakazaną.
1: Na przykład jakby zakazaną literą była literka K i pytanie bym zadał teraz mojej współprowadzącej imię Węsierskiej, to co byś powiedziała?
0: Moja mama Łucja.
1: O!
0: Pozdrowienia swoją
1: miała
0: drogą.
1: Miała być zaliczone. Czekamy na wasze zgłoszenia, eskowe gadżety do wzięcia.
0: A propos, moja mama wysłała mi dzisiaj zdjęcie, które bardzo dobrze odpowiada na nasze pytanie, gdzie można się schłodzić.
1: Co robi twoja mama? To powinien być w ogóle cykl, bo my codziennie ostatnio o twojej mamie
0: mówimy.
1: Zapraszamy
0: mamę Łucję. Otóż wysłała mi takie zdjęcie, na którym było, na którym było napisane chłodno pozdrawiam. I dziękuję.
1: Coś
0: sprawa
1: załatwiona. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7 tysięcy złotych brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
11: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
12: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama. Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
14: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
13: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
14: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.

0: Czas na wielkie okazje w Fox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Fox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Fox. I mieszkasz po swojemu.
1: I po reklamie.

0: Jeszcze się robi cieplej, jak takie hity wam gramy. A Like It, Alesso, no It's Me w Radiu SK.
1: Mogą też działać orzeźwiająco, jak kto woli. To jest Radio SK, wrzucamy na luza. Z nami jest teraz Łukasz.
0: Dzień dobry, Łukasz.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie cię teraz zastaliśmy? W lodówce na przykład?
2: W drodze z pracy do domu na rowerze.
1: No. O, rowerzysta!
0: Podobno nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. Zakładam, że ty jesteś w ogóle bez ubrań teraz.
2: Kasia nie, aż tak nie, tylko zimie. Zimie się dobrze ubieram.
1: Kasia ma jakieś tutaj
0: no przy
1: fantazje.
0: Tej temperaturze...
1: Na plaży nudysku się
0: wybierz. To jest dbałość o odpowiednią wentylację organizmu.
1: U nas nie ma tematów tabu, chociaż ta gra się nazywa tabu rzeczywiście. Będziemy ci zadawali przez pół minuty pytania. Nie wolno ci odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę...
0: U jak ukrop.
1: Albo ulala jak gorąco. Gotowy jesteś?
2: Tak.
0: Łukasz, to zaczynamy. Obecny gorąc i wysoka temperatura. Jak to można inaczej nazwać?
2: Gorąca pogoda.
1: Wybierasz je z szafy codziennie, na rower na przykład.
2: Z szafy codziennie?
1: No, co wyjmujesz?
2: Ciuchy.
0: Wyczekiwana dłuższa przerwa od pracy.
1: Oj, wyczekiwana.
2: Wakacje.
1: Mieszkają w nim pszczoły.
2: Dom dla pszczół.
1: Dobrze!
0: Wszyscy pszczelarze, pragnę was teraz poinformować, że nie macie uli na swoich pasiekach, macie domy dla pszczół.
1: Miodzie odpowiedź, naprawdę. Bardzo dobrze, Łukasz, sobie poradziłeś. Chociaż tam momentami grałeś trochę na czas, ale zaliczamy, w końcu jest gorąco.
2: Tak, dokładnie, jeszcze teraz na rowerze.
1: No, o, właśnie,
0: sam,
1: właśnie.
0: Nie chcę nic mówić, sam to sobie zrobiłeś. Gdybym była tobą, to bym prawdopodobnie jechała bez ubrania właśnie w tym momencie.
1: Eskowe gadżety lecą do ciebie, między innymi taka nasza butelka na wodę eskowa. Mam nadzieję, że spełni rolę bidonu doskonałą.
2: Tak, tak. Też tak myślę, że będzie idealna.
0: Łukasz, życzymy ci szerokiej drogi nie do domu dla pszczół, tylko do twojego
1: domu. Razem z tobą Dawid Podsiadło z nowym hitem Na Błysk.

0: daje herbatę.
1: Egipt na przykład.
0: I to działa, bo sprawdziłem to na przykład w Tunezji swego czasu.
1: To
0: i
1: czemu
0: rzeczywiście...
1: nie pijesz tego tu, skoro temperatura iście tunezyjska jest w tym kraju już od kilku dni?
0: Zaproponowałabyś, że zrobisz herbatę. Ja siedzę w studiu, pracuję, to nie mam kiedy iść. My mamy tutaj taki zakrzan, że nie ma kiedy iść zrobić sobie herbaty.
1: Każda wymówka jest dobra, żeby udzielać rad innym, ale potem się na nich nie stosować.
0: Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie kogoś, kto będzie nad wami stał i będzie wam mówił, co robicie źle, a co robicie dobrze, ale nic sam nie będzie robił przy tym i nie jest najlepszym przykładem, to zapraszamy. My naprawdę jesteśmy w tym świetni z Kasią.
1: To kolejny dowód na to, że wszyscy stajemy się swoimi rodzicami, jednak pozdrawiamy was bardzo serdecznie, drodzy rodzice.
0: Bardzo. Za chwilę Bibi Rex.
2: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin.
2: Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Willow Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
3: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
4: Mamo, jak nazywa się wycieczka, na którą jedzie pół Bydgoszczy?
5: 17. Rajd Galerii Pomorskiej. 28 czerwca spotykamy się o 9 na parkingu i ruszamy o 12.
4: A potem?
5: Wielki przejazd i rodzinny piknik przy hali Łuczniczka. Konkursy, miejskie atrakcje i niespodzianki.
4: Tradycja na dwóch kółkach zobowiązuje.
5: Więcej na galeriapomorska.pl.
6: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Radstacja.pl. Poleca Radio SK. 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju. A z okien chcę widzieć park.
3: To koniecznie zobaczy Spire od Arcada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
4: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
5: I po reklamie.

0: Wiecie co? Tak sobie przypomniałem teraz takie uczucie, które mi towarzyszyło na dzień przed zakończeniem roku szkolnego w szkole, kiedy już oceny były wystawione, kiedy już zostało tylko pójść po świadectwo i człowiek był wolny na ponad 2 miesiące.
1: Ty nie mów hop, bo ty nie wiesz, czy jak jutro przyjdziesz, to też nie dostaniesz jakiegoś pisma,
0: to które nie będzie
1: sprawi,
0: świadectwo.
1: Że będziesz miał dużo wolnego czasu.
0: To się inaczej nazywa.
1: To się nazywa świadectwo pracy potem. I jest przydatne.
0: Czy ty coś wiesz?
1: Absolutnie nie, tylko nie wywołuj wilka z lasu. Apeluję.
0: Nie chcę mieć, drogi szefie, najdłuższych wakacji w życiu. Absolutnie. Chcę jeszcze prowadzić program w radiu.
1: No Rafał Adamczak z nami. Skoro się już zrobiło miło, to teraz przejdziemy do jeszcze
2: w waszych szkołach
1: rzeczy.
2: Przed wakacjami też tak było, że się zabierało do domu na wakacje do przechowania kwiatki albo chomika.
0: Bywało tak.
2: Z pracowni biologicznej.
0: Nigdy nie brałem, bo wszystko by zginęło.
2: I kwiatki, które brałem, nigdy nie wracały. No nie wiem, co się z nimi działo.
1: W mojej szkole też były na przykład nagrody na koniec roku i to uważam powinna być tradycja podtrzymana także w dorosłym życiu.
0: Ja zawsze kończyłem z nagrodą. Czasami nagrodą było to, że musiałem po prostu sprzątać przez całe 2 miesiące, ale w domu.

0: będziesz, to jutro to się okaże, czy zawsze to jest zawsze, czy jednak coś się po drodze zmieniło.
1: Włączcie jutro, wrzućcie na Luxa od 15, sprawdźcie, kto z nas będzie, kto dostanie świadectwo, a kto dostanie zupełnie inne pismo.
0: A tymczasem odpalamy imprezkę. Rafał Adamczyk.
1: Ja zostałem.
0: Gotowy, obecny. Oceny i ocen chyba jeszcze nie wystawił.
1: Nie, on jest, ale on wzorowe ma z zachowania, bo na przykład wyhodował pokrzywę na czas.
2: Kiedy panie mnie w szkole chwaliły, to wszyscy rodzice się dziwili i pytali, ale to chłopiec? Taki grzeszny?
1: Chłopiec, to potwierdzamy.
0: Ale możecie posłuchać, żeby się jeszcze upewnić.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 22-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
2: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
3: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
4: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
3: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
4: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Przed nami 10. edycja Rap

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz wyjątkowych wakacji dla dziecka? Zapraszamy do Greenlandii. Sali zabaw w Lisim Ogonie przy Toruńskiej 18. Przez całe wakacje

0: taniej. Greenlandia, Toruńska 18. Lisi Ogon to wakacyjna przygoda każdego dnia. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
4: Upał będzie utrzymywał się przez kilka dni w Bydgoszczy. Jutro na termometrach do około 31 stopni. W sobotę jeszcze więcej. Uważajcie na siebie. A w sobotę też warto uważać na trasach, bo rusza remont torowiska na rondzie fordońskim. Tu wstrzymany zostanie ruch tramwajów od ronda fordońskiego do ronda Jagiellonów, ale będzie zastępczy autobus. Cierpliwość.
3: Sponsorem

0: Kamieniarskiej, granit.pl, z Solca Kujawskiego.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 18. Agata Chruściak, zapraszam gorąco na sesji Rady Warszawy. Głównym punktem zaplanowane na dziś głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, ale wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Pytań było wiele.
3: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, jak rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
4: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
2: Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja w niedzielę. Na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 40 kresek w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest Decathlon.
5: SK Sport News.
2: Katarzyna Kawa odpada z eliminacji do Wimbledonu. Polska tenisistka w trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylie Day 2-6-5-7. A przypomnijmy, w turnieju zaprezentuje się Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: SK Bydgoszcz News.
6: Wiertelska. Kradł przede wszystkim elektronarzędzia, wierterki, szlifierki czy akumulatury. Bydgoscy policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu mogileńskiego. Mężczyzna włamywał się do altanek znajdujących się na ogródkach działkowych przy inwalidów i Sułkowskiego. Stratę oszacowano na kwotę ponad 8 tysięcy złotych. Będą plenerowe pokazy filmowe, koncerty i wydarzenia kulturalne na tarasie nad Brdą. Tak zapowiada się lato w Młynach Rotera w Bydgoszczy. Będą m.in. kinowe czwartki, piątkowe koncerty oraz wydarzenia towarzyszące.
5: Imprezka.
7: Imprezka.
5: Imprezka. No jak już sobie przed chwileczką tak gadaliśmy w temacie zakończenia roku szkolnego, to już jutro, moi drodzy, jutro oficjalnie ruszają wakacje, więc dzisiaj chyba trochę bardziej możemy sobie poluzować. To jest imprezka, prawie już wakacyjna w Radiu SK. Rafał Adamczak, witajcie.

Zupełnie jakby o mnie było. A, nieważne. Dracula to Tame Impala i Jenny w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie wakacje, jutro o tej porze. Ojej, jak będzie fajnie. A tak się zachwycam i tak się cieszę, mimo że wakacje to mnie już nie dotyczą od... Nieważne. Natomiast rzeczywiście ten czas ma w sobie coś takiego, taki magnes, kiedy wszyscy chyba tak po prostu z natury i z zasady czujemy się dużo, dużo lepiej. Ale słuchajcie, tak trochę zmieniając temat i odchodząc od wakacji, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to my się sami z siebie pośmiejemy, bo podobno jedną z najbardziej docenianych cech u innych osób jest umiejętność śmiania się z samego siebie i tak zwany dystans. Więc jeżeli i wy w to potraficie, no to ja zapraszam. Dajcie znać w głosówce albo SMS-em na 664-402-302, z czego wasi znajomi śmieją się z was do dziś. Czy w waszym życiu, czy gdzieś tam w tych waszych relacjach, znajomościach wydarzyło się kiedyś coś takiego, że no daliście plamę, krótko mówiąc, i teraz wszyscy wam to przypominają, w kółko się z tego śmieją. Dajcie znać, czekam na takie otwarte przyznanie się do sprawy, z czego wasi znajomi się z was śmieją do dzisiaj, a będę miał w prezencie dla was i waszej paczki bilety do Energylandii. Teraz otwieramy wino razem z Sidneyem Polakiem i PZ-em, potem będzie Offenbach i Ella Henderson i Hurricane w Radiu SK.

0: Mam nadzieję, że taka ucieczka, nawet symboliczna, albo naprawdę ucieczka z miejsca, gdzie was otaczają obowiązki zawodowe, do domu właśnie trwa, a hity na czasie imprezkowe wam w tym towarzyszą. Mr. Know It All to Serious Beams w Radiu SK, 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem, czy są takie rzeczy, z których wasi znajomi śmieją się z was do dzisiaj, i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie taki grat wiadomości. Na pierwszy ogień idzie historia Asi.
1: Hej SK! Miałam kiedyś taką sytuację z koleżanką z pracy, że zamykałam nasz salon fryzjerski i czegoś zapomniałam. I cofnęłam się po coś i zapomniałam, że rolety zewnętrzne nie spuściłam do końca i przyłożyłam w tą roletę głową.
2: Oh, wow.
1: I spojrzałam tylko, czy ona widzi, i ona się tak śmiała, że się trzęsła za tą kierownicą. Ale udawała, że tego nie widziała, i później cały czas się z tego śmiała. I teraz przy każdej pierwszej, lepszej okazji mówią właśnie o tym, jak ja przywaliłam głową w tą roletę zewnętrzną.
0: No, znajomi zawsze widzą to, czego nie powinni, nie? Ja już nawet widzę tło muzyczne do tego wydarzenia. Ten moment z I Will Always Love You, Whitney Houston. I dalej wiecie, nie? No właśnie, ale jeszcze jest historia od Olka, bardzo proszę.
3: Cześć, od Jacka, z tej strony Olek. No, moje dwie znajome śmieją się ze mnie, bo kiedyś była taka akcja, że coś dotykaliśmy takiego delikatnego. Już nie pamiętam, co to było, ale zaraz się mogę dowiedzieć. I brakowało mi słowa, że to jest takie puszyste, takie mięciutkie. Ja powiedziałem, że to jest taki pusio chleb. I teraz do dzisiaj, jak widzą coś miękkiego, to mówię, przyjdzie pójść o chleb.
0: Ale ty, słuchajcie, to jest intrygujące, nie? Olek, gdybyś mógł się jednak dowiedzieć, co to było to coś miękkiego, co wy dotykaliście, to no daj znać koniecznie.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Legenda. Powróciła.
6: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
7: SK Remix.
6: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
8: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
9: What's up Radio SK? Tommy Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
10: Reklama. Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.

0: informacji na www.enbo.pl. Jagiellońska 94B. Enbo, tu zaczyna się zabawa.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża

0: i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: I po reklamie.
5: SK.

To Damiano David i The First Time, to jest imprezka w Radiu SK i hity tam czasie wam gramy już takie bardzo letnie i bardzo wakacyjne, 20 minut do godziny 19. Czy wam się w życiu przydarzyło coś, z czego znajomi śmieją się do dziś, jeżeli chodzi o was samych? Ja też tutaj nie jestem bez winy, od razu muszę przyznać, że mam takie upodobanie, że nie parkuję tam, gdzie jest tłoczno i zazwyczaj staram się odjechać na najbardziej odległe miejsce parkingowe, na przykład pod supermarketem, mając gwarancję, że nikt obok mnie nie zaparkuje i na przykład nie uszkodzi mojego samochodu, nieuważnie otwierając drzwi swojego. Wiecie, o co chodzi, nie? Taki rodzaj, no może nie nazywajmy tego, ale to nie jest normalne, ja wiem. Natomiast zawsze, kiedy tak zaparkuję na tym odległym miejscu, tak daleko, daleko, daleko, łudząc się, że tam będę sam, to potem, kiedy wychodzę z zakupów, okazuje się, że ktoś jednak mimo wszystko zawsze musi bardzo blisko zaparkować obok mnie. No to już jest powodem różnych historii, legend i takich nawet małych złośliwości ze strony moich znajomych, którzy jak jadą ze mną na zakupy, to... I dobra, tutaj może zostawmy ten temat, postawmy trzy kropki, ale słuchajcie, wpadła jeszcze historia do...

0: dobra od Piotrka.
1: Cześć, taką historią, z której po dziś dzień śmieją się moi znajomi, jest opowieść o tym, jak podczas pasowania na ucznia w klasie pierwszej ulało mi się, że tak ładnie powiem, gotowaną marchewką z groszkiem, ponieważ byłem bardzo zestresowany, no i to tak wyszło. Jako, że już mam trójeczkę z przodu w wieku, to mimo to znajomi cały czas mówią: Piotrek, a pamiętasz, jak na pasowaniu ucznia? Pozdrawiam serdecznie.
0: Piotrek, ta trójeczka z przodu nic nie znaczy naprawdę. Słuchaj, mam dla ciebie taką złotą radę przed wizytą w Energylandii, to może raczej bez marchewki z groszkiem, bo żeby te wspomnienia tak naprawdę nie wróciły. Ale rzeczywiście, Piotrek, przyjmij ode mnie zaproszenia do Energylandii dla ciebie i twojej ekipy, bo zaproszenia są 4, więc bawcie się świetnie, tylko bardzo proszę, bez marchewki z groszkiem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
4: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
3: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
4: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
5: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Tato, Psi Patrol zdobywa dżunglę, a my musimy do niego dołączyć.
14: Od 26 do 28 czerwca zapraszamy do Centrum Handlowego Focus na spotkanie z bohaterami filmu Psi Patrol i Dinozaury.
13: Czeka na nas dżunglowy dmuchaniec, tor przeszkód i wielki T-Rex.
14: Konkursy i nagrody. Szczegóły na stronie internetowej Focusa.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I

0: I takim krokiem marszowym zapraszamy do basenu. Zapraszamy na wakacje. David Guetta i Alok. Run, Run River. Tak wam gra SK. To jest imprezka. To są hity na czasie. A już po 19, do której 5 minut rozdamy tysiaka komuś z was, bo mamy festiwalowe love. Więc jak festiwale są waszym drugim ja, to się zgłaszajcie na sk.pl.
1: Reklama. Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.

0: 20 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
2: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
4: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
5: Marzy mi się nowoczesny apartament z dużym tarasem w centrum Bydgoszczy, wśród zieleni, blisko sklepu, tramwaju, a z okien chcę widzieć park.
6: To koniecznie zobaczy Spire od Arcada Invest przy ulicy Toruńskiej 136. W sobotę 4 lipca organizują dzień otwarty. Udostępnią jedno piętro z apartamentami dwu- i trzypokojowymi z widokami na park centralny, zielony dziedziniec i naturalną skarpę. Na miejscu porozmawiasz z doradcami i architektem wnętrz.
7: Dzień otwarty Spire. Sobota 4 lipca od 10 do 14. Toruńska 136.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
3: Bydgoszcz na czasie.
4: Dawid Olszewski nad kanałem bydgoskim. Znów ożyje legenda o panu Twardowskim. Cienie nocy kupały. Połączy folklor, zabawę i słowiańskie tradycje. Bydgoszczanie wezmą udział w grze terenowej pełnej zagadek. Będą pleść wianki, tworzyć tradycyjne laleczki i poznają smaki kuchni średniowiecznej. W planach też koncert muzyki dawnej, a na zakończenie widowiskowy pokaz ognia, który rozświetli wieczór nad kanałem. I to już w niedzielę.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
5: Muzyką się żyje.
6: Jak chcecie rozpocząć wakacje? No, pewnie fajnie imprezowo, co? No to jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z kim? Z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już jutro. Na scenie pojawi się Grupson oraz Eryk Moczko, a całość poprowadzi dla was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią tam Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music, który jest darmowy. A w sobotę w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętuje 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się pojutrze na letniej scenie Progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. A dzisiaj swoje urodziny obchodzi Cleo.
7: 100 lat, niech żyje nam.
6: To Eski oczywiście, a jak urodziny, to też prezenty, tyle że Cleo sprawiła teraz niespodziankę fanom i ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagorie ukaże się we wrześniu. Kilka tygodni temu Cleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata. Mam nadzieję, że dla was te wakacje i lato to są kolory

Słońca, kolory radości, może kolory festiwali, jeżeli tak, zapraszam, zabawa festiwalowe Love czeka, zgłaszajcie się koniecznie na SK.pl, no mówię koniecznie, bo tyś jak na festiwale między innymi do wyjęcia. Rafał Adamczak, dzień dobry. A to już Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Zapominackim przypominam, że Khalid pokoloruje nam jesień w naszym kraju koncertowo. To będzie koncert, którego patronem jesteśmy my, SK, więc jeżeli chodzi o bilety, to nasłuchujcie, nasłuchujcie. Rudimental i Khalid, I Know, już za nami w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A my już teraz wsiadamy do pociągu, wyobraźcie to sobie, pociągu relacji Warszawa-Toruń, bo w tym pociągu jest Marta. Cześć Marta. Już myślałem, że straciliśmy zasięg, że pociąg do tunelu wjechał, ale na szczęście jesteś. Powiedz mi, co ty robisz w tym pociągu, no, oprócz tego, że jedziesz? W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Halo, Marta, chyba jednak był tunel. Halo, słyszymy się?
2: Halo,
0: o, teraz
2: jest,
0: cię słyszę. W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Czuję, że sobie pogadamy, jak nie wiem co. Marta? Wszystko w porządku? Nie, słuchajcie, to... O! Marta, czy może teraz powiedz coś?
2: No wiec.
0: Dobra, Marta, wiesz co, bo my ciebie w ogóle nie słyszymy. Naprawdę, ten pociąg chyba albo w szalony sposób zasuwa i twoja sieć komórkowa za nim nie nadąża, albo tam się dzieją...
2: Te dziury, gdzie nie ma zasięgu.
0: O, a teraz chyba już nie ma tej dziury, gdzie nie ma zasięgu, bo ciebie słyszymy. Dobra, słuchaj, jeżeli chodzi o ten niezbędnik festiwalowy, który opisałaś na naszej stronie, to napisałaś, że zabierasz płaszcz przeciwdeszczowy, bo wiadomo, że może nadejść czas deszczów niespokojnych, że też odpowiednie elektrolity, rzecz jasna. No i oczywiście przekąska, bo zawsze gdzieś pomiędzy drugą a trzecią pojawia się klasyczne gastro. Czy to prawda? To jest niezmienny zestaw u ciebie?
2: Myślę, że jest podstawowym.
0: A jakie festiwale masz teraz na celowniku, moja droga, bo wiem, że coś tam się kroi.
2: Tak, Open Air i Bittersweet w Poznaniu, ale na ten drugi mam już bilet.
0: No to myślę, że w kwestii tego pierwszego będziesz miała za co zadziałać, bo 1000 zł dostajesz już w tym ode mnie w ramach naszego eskowego festiwalowego Love i do tego jeszcze zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. I co ty
2: super,
0: na to?
2: Fajnie. Wielkie dzięki. Przyda się na pewno.
0: Sprawdzaj przelewy na koncie. Mam nadzieję, że przed openerem zdążymy.
2: Ja też mam taką nadzieję.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. Niech ta podróż tym pociągiem, który też gubi zasięg w twoim telefonie, będzie fajna. Dzięki i do usłyszenia. To była Marta, moi drodzy. To była Marta, która festiwalowo już ma wszystko połapane i poustawiane, jak słyszycie. I tak to się właśnie robi, jak się trzyma ze Ską. A teraz muzycznie u nas Katy Perry i Legendary Lovers.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

Shinza, Jarko i Kasango Fire Fire w Radiu SK. To są hity na czasie w imprezce. 19.30 na zegarkach. Jak tam koszule białe i białe bluzki na jutro już wyprasowane czekają na ceremonię zakończenia tego roku szkolnego i oficjalny początek wakacji. Mam nadzieję, że nastroje to już są iście wakacyjne. Jeszcze jutro tylko trochę formalności. Kiedyś nawet jakieś dowcipy na temat zakończenia roku szkolnego bywały, ale słabe to były dowcipy, więc nie będę przytaczał. Słuchajcie, dzisiaj pojawił się temat w naszym programie śmiania samego z siebie, takiego dystansu. To jest podobno cecha super, inni to uwielbiają. Nie ma co być takim nadętym bufoniarskim typem, tylko wiadomo, dystansik to fajna rzecz. I pytałem was o to i cały czas pytam, czy są takie rzeczy u was, które zapadły waszym znajomym w pamięć i oni cały czas je przytaczają i się z was śmieją. I to wraca jak bumerang. Taka wasza etykietka. Czuję, że nasz nowy kumpel, Sławek Peszko, to miałby trochę historii na swój temat do opowiedzenia, bo to jest spoko gość naprawdę i dystans do siebie ma ogromny. I niektórzy z was będą mogli Sławka poznać osobiście na naszym evencie SK Karniaki Cup, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Kompletujemy naszą SK-ową jedenastkę. Już 7 osób mamy w tej jedenastce. Jeszcze 4 miejsca są wolne. Postarajcie się odgadnąć, jakie słowo jest wygwizdane w historii Sławka Peszki i jak wam się uda, no to będziecie się cieszyć, tak jak dzisiaj.

0: Robił to Filip.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo!
2: Brawo!
3: Filip!
2: To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej jeskowej reprezentacji.
0: Taka historia była dzisiaj, tak wygrywał dzisiaj Filip, ale już jest nowa historia, która czeka na SK.pl i nowe słowo wygwizdane, więc sprawdzajcie, obczajajcie temat, zgłaszajcie się na SK.pl, a potem 4 lipca zajmujemy PGE Narodowy w Warszawie i SK Karniaki Cup. Zanim my jednak Narodowy zajmiemy, to w ten weekend zajmie go Dawid Podsiadło i jego obrotowy tur. Dawid Podsiadło z hitem Sezon w Wesce w Imprezce pojawi się już za chwilę.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia skwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 24 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
3: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
2: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
3: Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
4: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Panowie, dach gotowy?
6: Oczywiście, że gotowy.
5: Tak szybko?
6: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
7: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Kanpak uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.

0: School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
2: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
1: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
2: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
3: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Bydgoszczy w Galerii Szajnochy 2. Vox. I mieszkasz po swojemu.
4: I po klamie.

0: Ten numer to jest taki numer, który porywa do tańca. Marisa, ją odkochaj. My wracamy do tematu, z jakiego powodu znajomi cały czas się z was śmieją, czyli kto kiedyś zaliczył taką bekę, że ona trwa do dzisiaj. I jest głosówka od Diany.
1: Cześć, Jeska, witajcie. Na mnie przez długi czas znajomi mówili pączek, ale nie dlatego, że jestem jakoś specjalnie gruba, tylko pamiętam, jak był tłusty czwartek i ja z takim uporem maniaka chciałam zjeść pączka. Oczywiście wszędzie były mega długie kolejki, ale ja mówiłam, że o, chcę stamtąd i pokazałam taką witrynę, gdy szliśmy ze znajomymi. I tak szłam do tej witryny, szłam, myślałam sobie, może pistacjowy, może wiśniowy i słuchajcie, ja się tak zapatrzyłam w te pączki, że jak walnęłam głową w szybę, to po prostu moi znajomi to do tej pory to pamiętają i gdy tylko jest jakiś temat słodkości, gdy tylko jest tłusty czwartek, to wtedy od razu jest ze mnie taka beka, bo słuchajcie, nabiłam sobie guza, a i tak nie miałam pierwszeństwa i musiałam poczekać w tej kolejce po tego pączka. Zjadłam pączka, miałam guza i do końca życia myślę, będę pamiętać, że łakomstwo nie popłaca.
0: Ach, te nasze słuchaczki. Jedna, jak pamiętacie, wcześniej historię uderzyła w nie do końca podniesioną roletę, teraz Diana zasunęła głową w szybę, bo tak się zapatrzyła, a ja znowu mam to skojarzenie w głowie, wiecie, ten fragment z Whitney Houston, I Will Always Love You, kiedy jest... Powiedzcie, że wy też to widzicie, prawda? David Guetta i Sia, Beautiful People, już teraz weste w imprezce.

To jest nowość na naszej playliście eskowej. Temper City, Self Hour już za nami. 7 minut i będzie godzina 20. Słuchajcie, tak zupełnie przy okazji, Niall Horan zostawił nam w prezencie dla was swoją nową płytę Dinner Party, do tego jeszcze dorzucił fajną torbę. Gdybyście chcieli taki zestaw, to dajcie znać, dlaczego wam powinienem właśnie taki zestaw od Niala sprezentować. Czekam na naszym messengerze, tam czekam na głosówki, ewentualnie 664-402-302. Tutaj czekam na SMS-y.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Wczesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.

0: szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
1: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 9 godzin relaksu nad morzem. Wyjedź na letni wypoczynek i omiń korki dzięki wakacyjnym połączeniom kolejowym Arriva. Codziennie przez całe wakacje o godzinie 6.40 z dworca Bydgoszcz Główna odjeżdża pociąg Latarnik do Helu. Oferujemy bezpośredni dojazd w 4 godziny, atrakcyjne ceny biletów, zniżki na bilety rodzinne i powrotne oraz specjalny klub rabatowy Arriva. Szczegóły i bilety dostępne na arriva.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
6: Bydgoszcz na czasie.
7: Dawid Olszewski, może tak spacerek po Bydgoszczy. Przewodnik chętnie zabierze Was na wycieczkę po Bielawkach. Historyczna wyprawa po jednym z ciekawszych osiedli miasta. Bydgoszczanie poznają historię jego rozwoju, architekturę i miejsca, w których przenikają się przeszłość i współczesność. Spacer poprowadzi Mikołaj Buzała, który opowie też o ludziach tworzących charakter tej części Bydgoszczy. Start w niedzielę o 15 przy kampusie UKW.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
8: Muzyką się żyje.
9: To już za tydzień zbliża się prawdziwe święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kazbałagane, Guzior, Jank Losia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, Radio SK zaprasza. W najbliższy weekend będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie, więc jak macie ochotę być w Płocku i fajnie się bawić, to koniecznie słuchajcie Eski. W weekend będziemy mieć karnety na Polish Hip Hop Festival. Coraz bliżej weekend, a to dla wielu oznacza dobrą imprezę. No właśnie, na Before nie tylko mamy piątkowe SK Live Remix. Program niedawno wrócił na antenę eskową po długiej przerwie. Jutro od 20 zagramy wam mix najlepszych hitów na czasie, a o 22 stary przejmie Armin van Buuren, który zagra swoje kultowe Estate of Trance. Po nim swoje sety grać będą kolejni światowej sławy DJ-e i producenci. Jutro to m.in. Alan Walker z wyjątkowym mixem, ale też Lost Frequencies czy James Hype. A komu piątkowe SK Live Remix w radiu nie wystarczy, ten może odpalić specjalny klubowy stream dostępny w naszej apce codziennie i mieć SK Live Remix przez całą dobę.
10: Impreska. Impreska. Impreska.
9: Ale mam też taką nadzieję, że jesteście z nami, z Eską, z Impreską, bo prezenty od Niala Horana są do wzięcia. To CD, dinner party, a także fajna torba w sam raz na wakacyjne wojaże. Rafał Adamczak, witajcie. Muzycznie Marshmello i Ellie Goulding i Save My Love. Tak zaczynamy.

0: Tate, McRae, Just Keep Watching za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pora na nutkę sztukę na naszej playliście. Numer, który swoją premierę miał tak naprawdę 12 czerwca i to nie jest do końca nowy numer, bo Gaetan Russell nagrał ten kawałek w 2010 roku, a Mozyman, tak, bo to ten duet stworzył kawałek solo, który wam zagram, przyznał, że słuchał tej piosenki w czasie rodzinnych podróży samochodem w czasach za dzieciaka, a teraz temu kawałkowi dodał tak zwanego elektronicznego brzmienia. I jak wyszło takie połączenie, no chyba już dwóch pokoleń, przekonacie się już teraz, pamiętajcie, wszystkie hity zaczynają się we chce i coś mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kawałek Son, to jest jego nowe życie na naszej eskowej playliście. Mozyman i Gaetan Russell Son w Radiu SK już teraz.

0: Billy Rexa, David Guetta i Set Girls w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej imprezce. Podkreślę, jutro zakończenie roku szkolnego, jutro oficjalnie startują wakacje 2026. Niektórym nawet chyba z tego powodu jest trochę smutno, ale po kolei, bo ja mówiłem, że mam płytę Niala Horana łącznie z fajną torbą od tego gościa. No i pojawiła się głosówka od Emilki.
1: Cześć SK, ja bym bardzo chciała taki zestaw. Chociażby dlatego, że urlop zaczynam dopiero w sierpniu, a moje dzieci już jutro. Więc choć trochę chcę poczuć te wakacje.
0: O, pa. Właśnie. Pa, ale już nie smutaj, taka Emilka. Właśnie ja to rozumiem, ten smutek, że niby tu się wakacje zaczynają, że niby no fajnie, ale czasem na urlop trzeba będzie trochę poczekać. No to Emilka, jak obiecałem, tak będzie. I płyta Niala Horana i jego torba, czy właściwie torba od niego, już do ciebie wędrują, ale jak cię to pocieszy, to ja też w sierpniu zaczynam urlop. Ale już drugi.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatory u Kowala.pl.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
2: BYD. Build your dreams.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na

0: wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
1: To będzie ostatnia reklama.

jest taki numer, który jak się pojawia na imprezie, to się i na wolny taniec nadaje, ale jednocześnie sakrum to kultowa sprawa i wszyscy śpiewają wtedy, prawda? Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej, podkreślam, imprezce. 18 minut pozostało do godziny 21. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy umówieni na specjalny event

0: Polska Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. To 4 lipca. Tylko żebyście tam mogli z nami być w naszej specjalnej eskowej jedenastce, to musicie po prostu wygrać ten udział. A do tego jeszcze zabawę z nami, eskową ekipą w loży VIP-owskiej, tysiaka kieszonkowego na to, żeby przyjechać do nas. No i jeszcze nocleg w hotelu wam gwarantujemy. A i na miejscu 10 tysięcy złotych będzie można jeszcze wygrać. No dobra, tylko co zrobić, żeby się do tej jedenastki złapać? Trzeba wejść na sk.pl, zgłosić się do zabawy, a potem jak do was zadzwonimy i będziecie na antenie, to odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki, naszego nowego znajomego, którego też będziecie mogli na Narodowym poznać, nawet pionę z nim przybić i zdjęcie cyknąć, jakie słowo zostało wygwizdane. Ta aktualna historia brzmi tak.
1: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No, właśnie. Niby krótki gwizdek, a wiele znaczy. Co tam jest wygwizdane? No, mam nadzieję, że się na Narodowym spotkamy i mam nadzieję, że wszyscy sobie wspólną fotkę ze Sławkiem zrobimy, bo to jest naprawdę spoko gości, wiem co mówię. Ed Sheeran, Bad Habits, już teraz w Radiu SK.

Nie ma co ukrywać, z dobrym imprezowaniem ten numer mi się kojarzy. A propos takiego dobrego imprezowania, to ja wam SK Music Tour polecam, naszą wakacyjną trasę koncertową. Gdzie jesteśmy, z kim się bawimy, jak to dokładnie wygląda, możecie sprawdzić na skmusictour.pl. To muzycznie wesce w imprezce Mikolas i Trips. Hard to be humble, tak nazywa się ten numer. I wiecie co wam powiem? Jak jutro, w piątek, spotkamy się tutaj w Radiu SK ponownie, dokładnie w samo południe, punktualnie o godzinie 12:00, to nie będzie piąteczek i że weekend na wyciągnięcie ręki. To już będą wakacje! Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Przed nami 10. edycja Rap

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
1: Bydgoszcz na czasie.
3: Dawid Olszewski, bydgoska strefa gier bez prądu wraca w swojej 55. odsłonie. Całodniowe spotkanie z planszówkami i grami bez prądu w hali pomp w Muzeum Wodociągów. W planach sesji RPG, turnieje i możliwość testowania prototypów gier. Organizatorzy podkreślają, że to wydarzenie dla każdego, od rodzin z dziećmi po doświadczonych graczy, to też okazja, by oderwać się od ekranów. Strefa wystartuje w niedzielę w południe.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny. Bo to hit Nareszcie oraz Tańczę. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśka Zochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
1: Cześć, hej wszystkim.
2: Dobrze Cię widzieć.
1: Ciebie też.
2: Miałem wczoraj taką rozkminę, właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko, odwołuje zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami
2: emocjami.
1: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy wygrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
2: Głosowali na głos dzieci.
1: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno, nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny. Każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu, nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
2: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
1: Dokładnie. Więc też naprawdę na przestrzeni lat.
2: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
1: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
2: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
1: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
2: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom.

0: przekonywaniu swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalizą inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
1: Tak, ja w ogóle przez te 2 lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest. No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na 2 sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie. Który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał. A można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią. I tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa. Nie jest taka oczywista. To nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło. I ludzie pokochali ten Błękit. Później na Szeroką Wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem. O właśnie, jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
0: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można ci zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tak. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Muszę dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Że tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
0: A to bardzo trudno.
1: A to bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takie

0: emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta, chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas i też, no tak jak ci już mówiłam, grywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który grał mi smyki do domu i to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści, więc no dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem, myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
1: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
0: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no, nawet
1: obył,
0: mój...
1: tak zwany?
0: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Mhm. Biegni też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala tak, głosu ogólnie.
1: Lekko gospelowanie, my
0: tak,
1: zgodzić.
0: Tak, zgodzę się z tym, tak.
1: Klaśnięcia.
0: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Mhm. Nie znoszę tego.
2: Cały wywiad Maxa Kruziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Hurtownię narkotyków zlikwidowali bydgoscy policjanci. Magazyn mieścił się w wynajmowanym mieszkaniu w pobliżu osiedla Okole. W środku były narkotyki i leki na receptę. W wartości 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
5: Wiele godzin pracy, ale także gromadzenia informacji, zanim doszło ostatecznie do namierzenia mieszkania w Bydgoszczy, gdzie funkcjonował, jak ustalili policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej, magazyn narkotyków. Po wyjściu do wytypowanego wcześniej mieszkania w pobliżu osiedla Okole, kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, ale także tabletki uspokajające, przeciwlękowe i także jeden z silnych leków opioidowych. Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-letni, jak się okazało, magazynier oraz 22-latek, który, jak wynika z wiedzy policjantów, pełnił rolę kuriera. Dzień później policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby powiązane z tym magazynem i był to 28- i 24-latek. Zatrzymani trafili do prokurator w Bydgoszczy. Tu usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, a dodatkowo także odpowiedzą za naruszenie ustawy Prawo farmaceutyczne. Do sądu prokurator skierował wnioski o aresztowanie podejrzanych, a sąd nie miał wątpliwości i te wnioski zatwierdził, decydując ostatecznie, że najbliższe 3 miesiące podejrzani pozostaną za kratami. W dalszym ciągu kryminalni Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy będą pracować, aby ustalić, kto zajmował się rozprowadzaniem środków odurzających, bo w takich ilościach oczywistym jest, że musiało to być kilka osób. Ważne jest również ustalenie, gdzie były one wytwarzane.
4: Do sprawy zatrzymane zostały 4 osoby. Wszyscy trafili do aresztu. Sprawa jest rozwojowa.
3: SK Bydgoszcz.
4: Na wakacjach nie zapominajmy o zdrowiu. Coraz więcej pacjentów pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. Przed każdą podróżą, zwłaszcza egzotyczną, warto odwiedzić lekarza medycyny podróży, radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży.
6: Przed każdą podróżą, szczególnie egzotyczną, warto przyjść do lekarza, medycyny, podróży, o tym, żeby o wszystkim pamiętać. Raz, żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, choroby, które dla naszego regionu nie są normalne, czyli są nowością tam i źle je znosimy. Na to zdecydowanie warto się zabezpieczyć. Zawsze lekarz zwrócił uwagę na to, jakie mamy zabrać leki, jak ma być wyposażona apteczka dla podróżujących oraz sprawi, żeby nasze wakacje były bezpieczne, tak? Bo tak jest nasz cel, żebyście Państwo zdrowi wrócili.
7: Bo nasze organizmy nie są przygotowane na niektóre choroby, prawda? Nie są odporne, jeśli jedziemy na drugi koniec świata.
6: Zdecydowanie, jeżeli chodzi zarówno o poziom higieny, jak i wirusy, z którymi bakterie mamy stan styczność, są dla nas nowością. Także nie chcę tutaj się już rozwijać nad chorobami, bo to wszystko zależy od tego, czy to jest rejon Afryki, Azji, Indie. Ale zawsze na bieżąco aktualizujemy wiedzę, jaka jest w danym regionie i co należy zrobić, żebyście Państwo tam byli bezpieczni. Mamy całą gamę szczepionek, jaka jest możliwa, jaka jest dostępna, mamy na miejscu i zawsze jak lekarz dobierze dane szczepienie, ma szansę klient u nas je wykonać.
7: Dobrze byłoby też wybrać się do lekarza naszego POZ-u, czy niekoniecznie?
6: Zdecydowanie możemy, oczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o leki, tak, te, które musimy ze sobą zabrać, ale lekarz medycyny podróży jest tu przygotowany tak, że no, jemu bliższa jest ta wiedza, co się dzieje, tak? On jeździ na wszelkie konferencje, on aktualizuje tą wiedzę.
7: Czyli do takiego lekarza konkretnie?
6: Zdecydowanie konkretnie od podróży.
7: Z jakim wyprzedzeniem jest jakiś czas przed podróżą, no, żeby zainteresować się rzeczywiście takim szczepieniem?
6: Jak już wiemy, że planujemy jakąś podróż, warto przyjść i spytać, dlatego że gros szczepień jest wykonywanych na całe życie i wtedy lekarz zaczyna od tych szczepionek, a na krótko przed podróżą dobiera te, które mają swój czasookres, czyli 3-10 lat, żebyśmy jak najdłużej je mieli.
7: A te choroby to są bardzo różne. Żółta gorączka, zakażenie, dur brzuszny. No.
6: Tak, żółte gorączki brzmią strasznie, bo mamy i kudęgę, mamy i żółtą febrę. Teraz weszła i chikungunya, także no jest mnóstwo tych gorączek krwotocznych roznoszonych przez komary. No na to mamy niestety niewielki już wpływ, możemy się jeszcze zabezpieczać.
7: A taki krztusiec, błonica, tężec, brzmi bardzo swojsko, prawda?
6: U nas w Polsce zdecydowanie i to szczepienie powinien wykonać każdy co 10 lat, żeby mieć na to odporność.
7: Proszę jeszcze powiedzieć o tej apteczce. Co w takiej apteczce podróżnej powinno się znaleźć?
6: W zależności od regionu, ale podstawowymi rzeczami na pewno są rzeczy do dezynfekcji, elektrolity, przeciwgorączkowe, leki, które bierzemy. W punktach medycyny podróży zakładana jest międzynarodowa książeczka szczepień. Jest to tak zwana żółta książeczka. My ją zakładamy każdemu, kto do nas przychodzi, czyli nawet jak nie wykonuje szczepienia przeciw żółtej febrze. Bo jak wykonamy szczepienie potem przeciw żółtej febrze, to już wszystkie szczepionki mamy w jednym miejscu. Oprócz tego każde jedno szczepienie wysyłamy na internetowe konto pacjenta. Czyli jak za 10-20 lat zgubimy książeczkę, to zawsze na IKP mamy informację, gdzie było wykonane szczepienie, kto wykonał i gdzie do jakiego miejsca możemy wrócić po duplikat.
7: Zwłaszcza jeśli ktoś dużo podróżuje, warto coś takiego mieć.
6: Zdecydowanie tak.
4: Szczepienia warto planować z odpowiednim wyprzedzeniem, jak mówi pan Jakub, który za kilka dni wyjeżdża do Afryki. Przygotowania do podróży rozpoczął już dużo wcześniej.
8: Trzeba mieć szczepienia, dodatkowo ubezpieczenie sobie wykupujemy gdzieś tam właśnie to poza Unią Europejską, żeby, no mówię, w razie jakiejkolwiek choroby, żebyśmy byli przetransportowani do Polski. Przygotowania trwają od zeszłego roku.
7: A apteczka? Co tam trzeba mieć?
8: Spreje przeciwukąszeniom, nie? Jakieś na oparzenia, ale wszystko już jest w bagażniku.
4: W walizce warto mieć także dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji. Powinny się w niej znaleźć leki przyjmowane na stałe, środki dezynfekujące, elektrolity, leki przeciwgorączkowe, a także krem z filtrem i preparaty na oparzenia. Ciepłe noce, wczesne wschody słońca i wolne dni. Za moment wakacje. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych przypomina o programie Zanocuj w lesie. Może skorzystać z niego każdy, ale należy przestrzegać odpowiednich zasad i przede wszystkim zatrzymywać się tylko na obszarach do tego wyznaczonych. O bezpiecznym i odpowiedzialnym nocowaniu w lesie mówi Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
9: Być może w te cieplejsze dni Państwo pomyślicie, żeby nie tylko wybrać się

0: do lasu na spacer, na może przejażdżkę rowerową, ale również na nocleg. I jest taka możliwość. Od 2021 roku leśnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nie tylko środowisk bushcraftowych, ale myślę, że też wielu z Państwa teraz słuchających nas, którzy na co dzień gdzieś pracujecie, zajmujecie się swoimi obowiązkami, rodziną, myślicie sobie, jakby to było przenocować w lesie. Czy byłoby strasznie, czy byłoby zimno, co by mi przeszkadzało? Zachęcamy Państwa. W każdym nadleśnictwie naszego regionu jest wyznaczona taka strefa, obszar dedykowany temu obszarowi. Ma on około powierzchni 1500 hektarów, czyli raczej nikt nikomu nie będzie przeszkadzał, nikt nikomu nie będzie hałasował wieczorem, ale proszę pamiętać, żeby zanim Państwo się wybierzecie, przeczytać regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej każdego nadleśnictwa. A tam między innymi na pewno, w ciemno mogę powiedzieć, że jest napisane, że jeżeli Państwo się wybieracie na więcej niż jedną noc, czyli co najmniej dwie i więcej, w którą spędzicie w jednym miejscu, to proszę zgłosić nadleśnictwu ten fakt, podając lokalizację i namiary do siebie. Ta sama zasada obowiązuje Państwa, jeżeli wybieracie się grupą ponad 9-osobową, czyli 10 i więcej, to już chcielibyśmy wiedzieć. To Państwa obowiązuje, ale bardzo prosimy, zalecamy, żeby każdy nocleg zgłosić, nawet pojedynczej osoby. Nikt na pewno nie będzie Państwa niepokoił. Czasami wiemy, że w przyrodzie mają miejsce różne sytuacje i może dojść do nagłej, dynamicznej zmiany, na przykład pogody, i będziecie Państwo potrzebować pomocy, albo będzie lżej, kiedy tę pomoc otrzymacie. Kiedy wiemy, że jesteście w lesie, bo nocujecie, to mamy szansę przyjechać i Państwu pomóc. Więc tutaj zachęcamy. Oczywiście to nocowanie w lesie odbywa się w oparciu o zasadę żadnych śladów. Czyli tak jak przyszedłeś, przyszłaś i nie było śladu, że wcześniej ktoś tam był, tak samo po sobie to miejsce trzeba zostawić. Czyli nie ma mowy o wygniecionej ściółce leśnej, bo się z karimatą ktoś rozłożył, albo o tartym drzewie, korze drzewa, no bo trzeba było gdzieś hamak rozwiesić. Trzeba to zrobić naprawdę rozmyślnie, przygotować się do tego, zabrać ze sobą wodę, jedzenie, no i cóż, i napawać się tym pięknem lasu też w nocy, nasłuchiwać. Las nocą zupełnie inaczej brzmi niż w ciągu dnia i zapewne też taka wyprawa do lasu, na pewno za pierwszym razem, spowoduje, że każdy z nas zweryfikuje swoją odwagę.
1: A w Kujawsko-Pomorskich Lasach do programu Zanocuj w lesie wyznaczono ponad 1500 hektarów. I jeszcze jedna propozycja na wakacje. Najlepsi rycerze z całego świata, średniowieczne pojedynki i piknikowa atmosfera. To wszystko w ramach 50. edycji wielkiego międzynarodowego turnieju rycerskiego na Zamku Golubskim. Przeniesiemy się w świat turniejów niezwykłej historii i tradycji, która od pół wieku jest pielęgnowana przez prawdziwych pasjonatów. Mówi Patrycja Zielińska, koordynator spraw artystyczno-medialnych na Zamku Golubskim.
2: Dobrze, to zanim przejdziemy do samych atrakcji w trakcie turnieju, chciałabym najpierw zapytać o sam jubileusz, no bo 50. edycja imprezy pokazuje, że zarówno od strony Państwa jako organizatorów i osób, które odwiedzają Zamek Golubski, no tego zainteresowania nie brakuje.
3: Turniej cieszy się co roku dużym zainteresowaniem. Jest on stałym punktem kolejnych kalendarzy wydarzeń organizowanych na zamku, a śmiało można rzec, że jest właściwie punktem najważniejszym. Turyści odwiedzający zamek w ciągu roku bardzo często pytają właśnie o turnieje, które ze względu na tak długą tradycję są w Polsce bardzo dobrze rozpoznawalne. To zainteresowanie ze strony zwiedzających jest dla nas najlepszym dowodem na to, że organizacja turniejów ma sens i jednocześnie stanowi ono motywację do dalszej pracy w kierunku rozwijania tego wydarzenia. Na turnieje przyjeżdżają niejednokrotnie całe rodziny, dla których obserwowanie walk turniejowych stanowi ciekawy sposób na spędzenie jednego z początkowych weekendów wakacyjnych.
2: A co sprawia, że i rycerze, i grupy rekonstrukcyjne z różnych zakątków świata chcą wracać właśnie do Golubia, dobrze, nie?
3: Turnieje na Zamku Golubskim są najstarszym tego typu wydarzeniem w Polsce. W ciągu tych kilkudziesięciu lat udało się nawiązać mnóstwo przyjaźni, a uczestnicy, którzy choć raz brali udział, namawiają do przyjazdu kolejnych, bo trzeba przyznać, że atmosfera, jaka tu panuje, jest niepowtarzalna. Samo usytuowanie zamku ma w sobie coś magicznego. Stoi on przecież na wzniesieniu, z którego rozpościera się widok na miasto i okolice. Takiego widoku w połączeniu ze zmaganiami z pewnością nie da się szybko zapomnieć.
2: A jakie atrakcje przygotowaliście Państwo w tym roku? Czy jest coś, co zaskoczy zarówno tych, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, oraz tych, dla których to kolejna edycja tego wydarzenia?
3: Stałym punktem turnieju są zmagania rycerzy konnych w konkurencjach zręcznościowych. To tu wyłaniamy mistrze Polski i Europy. Ponadto bardzo interesującą atrakcją jest joust, czyli rywalizacja rycerzy ciężkozbrojnych w kruszeniu kopii. Od lat na turniejach rywalizują również rycerze piesi w takich konkurencjach jak strzelanie z łuku i kuszy, rzut toporem czy rzut włócznią.
2: A co szczególnie warto Państwa zdaniem zobaczyć?
3: Atrakcją, która nie bez powodu gromadzi tłumy, jest nocny pokaz Koń i ogień, dwa żywioły. Nieczęsto można zobaczyć konie przemieszczające się w blasku ognia. Jest to swego rodzaju pokaz kaskaderski, robiący ogromne wrażenie na widzach i nagradzany przez nich za każdym razem gromkimi brawami.
2: Czy na Zamek Golubski w weekend 3-5 lipca zjeżdżają pasjonaci historii, czy jest to też miejsce dla laików, którzy po prostu chcą zobaczyć ciekawe widowisko?
3: Na turniej zapraszamy wszystkich, zarówno tych, których pasją jest historia czy jeździectwo, ale także tych, którzy chcą w ciekawy sposób spędzić czas, by zobaczyć coś innego.
2: Czy z dużą dokładnością udaje się odwzorować takie historyczne pojedynki rycerskie?
3: Turnieje organizowane współcześnie co do zasady nawiązują do okresu średniowiecza, kiedy to rycerze mogli ćwiczyć sprawność i sprawdzać się poprzez pojedynki. Myślę, że joust, czyli to kruszenie kopii, najbardziej oddaje ducha średniowiecznej rywalizacji. Oprócz tego turniej bojowy rycerzy pieszych jest tym, co przywodzi na myśl średniowieczną rywalizację. Nie można też pominąć sprawnościowej rywalizacji rycerzy konnych, która również nawiązuje do dawnych pokazów sprawnościowych. Jeśli ktoś z Państwa chciałby fajnie spędzić czas, niejako przenosząc się w czasie, to turniej na Zamku Golubskim jest najlepszą opcją. Z Torunia przyjazd zajmuje godzinkę, pół. To naprawdę niewiele, a atrakcji jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bo oprócz podziwiania widowiska, można odwiedzić jarmark średniowieczny, który jest stałym elementem turnieju. Zatem jeśli ktoś szuka pomysłu na weekend, to serdecznie zapraszamy do przyjazdu na 50. jubileuszowy międzynarodowy turniej rycerski na Zamku Golubskim.
1: A 50. edycja międzynarodowego turnieju rycerskiego odbędzie się w dniach od 3 do 5 lipca w Golubiu do Brzegu.
4: SK Bydgoszcz News.
5: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rchwelska. Bydgoska policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy. Dziecko, zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, czy starsza osoba, która zasłabła z powodu wysokiej temperatury. W takiej sytuacji trzeba poinformować odpowiednie służby. W upalne dni pogotowie odnotowuje więcej interwencji do osób, które źle znoszą taką pogodę, powiedział nam ratownik medyczny z Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
6: Pogotowie ratunkowe odnotowuje więcej wyjazdów, szczególnie są to wyjazdy do osób starszych, do seniorów, gdzie mamy do czynienia z zasłabnięciem, z odwodnieniem i to są właśnie główne takie nasze wyjazdy w te upalne dni, ale również udary cieplne i udary słoneczne, a to szczególnie do pracowników, którzy pracują w otwartej przestrzeni, na przykład na budowach, gdzie są narażeni na właśnie działanie promieni słonecznych, na ten upał i tam często dochodzi właśnie do udarów cieplnych.
7: Jak ustrzec się przed upałem?
6: Oczywiście zalecamy, jeżeli ktoś nie musi, to nie wychodzić w godzinach takich neuralgicznych, czyli między 10 godziną a 15, gdzie ten upał jest najbardziej doskwierający. Musimy zamykać okna w mieszkaniach, w domach, wbrew pozorom, dlatego, że często się zdarza, że osoby otwierają te okna, myśląc, że będzie napływ świeżego powietrza, a musimy pamiętać, że wpuszczamy wtedy gorące powietrze. Tak naprawdę musimy rozszczelnić tylko okna, zasłonić żaluzje, włączyć wentylator, wiatrak, mieć jakiś spray z wodą, gdzie możemy się spryskać, schłodzić i oczywiście pić dużo płynów, dużo wody. To 3 litry to jest takie minimum, takie upały. Jeżeli ktoś nie ma oczywiście przeciwwskazań, bo są osoby starsze z niewydolnością serca, które mają przeciwwskazania do picia tak dużej ilości płynu, ale jeżeli nie ma przeciwwskazań, to 3 litry to jest takie minimum. Jeżeli ktoś pracuje ciężko w te upalne dni, to to ilość wody musi być oczywiście stosunkowo większa. Oczywiście ubieramy się przewiewnie, lekko, kapelusz, czapka na głowę, żeby tutaj ochronić właśnie głowę i przegrzanie się. Butelka w rękę, jeżeli wychodzimy gdzieś w teren, czy też dwie. Oczywiście filtry, okulary z filtrem, kremy z filtrem. To wszystko tak się musimy przygotować tak naprawdę do wyjścia. Jeśli chodzi o samochody, to zawsze prosimy i ostrzegamy, nie zostawiajmy nawet na chwilę, na tak zwaną chwilę dzieci i zwierząt w samochodzie, dlatego że w tych samochodach, które są narażone na pełne słońce, tam temperatura potrafi wzrosnąć do 50-60 stopni Celsjusza, co jest śmiertelnym niebezpieczeństwem i zagraża życiu właśnie czy też dzieci, czy zwierząt. I wtedy, jeżeli wy państwo będziecie świadkami takiego zdarzenia, że widzicie dziecko czy zwierzę zamknięte w takim samochodzie, to cóż, wybijmy szybę,

0: zawiadom straż pożarną, straż miejską czy policję, że nie potrafimy tej szyby wybić, bo tutaj liczy się czas. Musimy jak najszybciej ewakuować to dziecko, to zwierzę z tego samochodu, dlatego że jest to śmiertelna pułapka.
1: Nie bać się.
0: I nie bać się. No tutaj nie bać się, że nie wiem, będziemy pociągnięci do odpowiedzialności, wręcz przeciwnie, ratujemy ludzkie życie i tutaj liczy się czas, liczy się każda sekunda. Wracając jeszcze do dobrych rad, pamiętajmy, żeby nie jeść ciężkostrawnych posiłków, jeść mało, w małych ilościach, lekkostrawnych właśnie rzeczy. Jeżeli jesteśmy już przy posiłkach, przy jedzeniu, to pamiętajmy, że nie zostawiać nic poza lodówką. Wszystko to, co może się zepsuć, powinno być w lodówce, to powinno być w lodówce, dlatego że jest bardzo szybki rozwój drobnoustrojów na takim pożywieniu i bardzo szybko to pożywienie się psuje. No i cóż, możemy mieć przykre dolegliwości jak biegunka, wymioty. Pamiętajmy, że u osób starszych czy dzieci małych właśnie takie rzeczy jak wymioty, biegunka w takie upalne dni mogą spowodować szybkie odwodnienie i wręcz potrzeba hospitalizacji, na przykład w szpitalu zakaźnym, gdzie trzeba podać dużą ilość płynów i odpowiednie leki.
2: W kilkunastu miejscach w Bydgoszczy ustawiono kurtyny wodne, które chłodzą przechodniów.
3: To jest taka chwila wytchnienia, jak ktoś może sobie przejść, żeby właśnie trochę się ochłodzić. Takie przyjemne, przyjemne uczucie.
4: Jesteśmy tu ze szkoły, a więc długo już tutaj siedzimy na słońcu i potrzebujemy się trochę schłodzić.
5: To jest takie miejsce.
4: Oczywiście, ale nie można zbyt wiele, bo bardzo szybko moczy.
5: Jest za gorąco?
4: Cieszmy się, że jest lato.
2: Upał doskwiera nie tylko ludziom. Bardzo wysokie temperatury to niebezpieczeństwo też dla zwierząt. Trzeba wspierać je w trudnym czasie, apeluje pielęgniarka Grupy Ratownictwa Medycznego PCK w Bydgoszczy. Adrianna Szczerba podkreśla, że trzeba zapewnić zwierzęciu stały dostęp do cienia i świeżej wody. W razie niepokojących objawów lepiej skontaktować się z weterynarzem.
6: Nie będę oryginalna, ale nie zostawiać psa w samochodzie, nawet na 5 sekund, chyba że jest to samochód zabezpieczony, są takie maty, słuchajcie, przykryjecie samochód i tam jest w środku chłodno. Zadbać o to, żeby pies miał zawsze świeżą, zimną wodę, a jeżeli mamy małe mieszkanie, które się grzeje, to nawet włączyć mu wentylator, żeby przebywał pod tym wentylatorem, żeby cały czas miał możliwość chłodzenia się, czy to zimny napój, czy to właśnie wentylator. No i my naszym psom rozkładamy namiot w ogrodzie, czyli nie namiot, tylko basen w ogrodzie i sobie tam przebywają.
7: Bo trochę zapominamy o tym, że jak nam jest bardzo gorąco, to naszym zwierzętom również.
6: Szczególnie zapominamy na przykład, jak idziemy z psami na plażę, że ten pies tam leży i ile jest w tym słońcu i jest mu też gorąco i na przykład nie pozwalamy mu wchodzić do wody, żeby się wychłodzić. Także jest dużo takich przypadków, no a jednak dla psów i w ogóle dla zwierząt to jest taka temperatura jest ciężka do zniesienia. I ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura, bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka. Najlepiej będzie to wiedział właściciel. Jeżeli mamy psa, który na co dzień jest małym szaleńcem, a dzisiaj nie chce się nawet podnieść, albo leży cały dzień i śpi, słabo reaguje na nasze wołanie, no to znaczy, że coś już jest nie tak. Też bardzo dużo u psów widać po dziąsłach. Jeżeli dziąsła zaczynają się robić blade albo bardzo mocno przekrwione, to też świadczy o tym, że z tym naszym psem coś się dzieje. Ale to głównie właściciel, jak rodzice z dziećmi, no rozpoznacie, że coś jest nie tak, bo widzicie, że zachowuje się zupełnie inaczej niż na co dzień. Sprawdzić przede wszystkim, zobaczyć, jak ten nasz pies, czy reaguje na nasz głos, czy jak zawołamy, czy na jedzenie zareaguje, zobaczyć, jak oddycha, zobaczyć, jak czy nie ma temperatury za wysokiej, bo u psów to bardzo dużo, zresztą w ogóle u zwierząt skacze temperatura, więc każdy szanujący się właściciel i dbający o swoje zwierzę powinien mieć termometr weterynaryjny i sprawdzić temperaturę. No a jeżeli nie pomaga chwilowe wychłodzenie albo nie wiemy, co robić dalej z naszym zwierzakiem, to skontaktować się z weterynarzem.
7: To, o czym pani przed chwilą wspomniała, czyli rozgrzany samochód. Już w tym roku mieliśmy w ostatnich dniach takie przypadki w Polsce, że ktoś w rozgrzanym samochodzie zostawił zwierzę, zostawił psa. Apelujemy o to, żeby pamiętać, że to jest naprawdę piekarnik, prawda, w upalne dni.
6: No, tutaj no, mówię, nie będziemy oryginalni, ale co roku powtarzamy, nawet wstawiamy posty na Facebooku, żeby dbać o te zwierzęta i nie zostawiać ich w aucie i żeby zabierać je. Zresztą już coraz więcej sklepów i miejsc pozwala zabierać psy ze sobą, żeby jednak nie zostawały w żadnym miejscu na zewnątrz lub mają klatki, bo to też jest całkiem fajne, jak gdzieś jeździmy z naszymi psami po Polsce, to bardzo dużo jakichś zoo czy innych takich miejsc do zwiedzania mają klatki dla psów w cieniu, gdzie można te psy zostawić i można sobie spokojnie zwiedzać, a nie zostawiać w samochodzie.
7: Bo już po chwili jest tam bardzo gorąco.
6: Ja powiem szczerze, że nie pamiętam, jak to wygląda temperaturowo, ale naprawdę to jest kwestia kilku minut dosłownie. żeby było w tym samochodzie za ciepło dla naszego zwierzaka. Najlepsza kontrola jest, nie jest to pochlebna opinia, ale ja zostawiam nasze psy w domu w klatkach, gdzie są zawsze w cieniu, mają wodę i wiem, że nic im się nie wydarzy.
2: Niektórzy właściciele psów starają się unikać spacerów po rozgrzanym asfalcie i betonie, zwłaszcza gdy słońce szczególnie daje się we znaki.
1: Oj, ciężko to wszystko jest.
7: Jak reaguje pies?
1: No, mój pies pan widzi. Oddycha ciężko, tak jakby był silnie przestraszony.
7: No bo upał wpływa na wszystkich.
1: No ale on w ogóle działa, na jakieś tam huki, strzały, to wszystko bardzo ciężko z nim jest.
7: Zwłaszcza, że nagle tak się zrobiło gorąco, prawda? To tak? Też jest trochę dla zwierzęcia
1: pewnie.
7: Oczywiście,
1: pewnie, oczywiście.
7: To jak mu ulżyć, proszę powiedzieć?
1: No wie pan co, trudno mi powiedzieć, bo tak niskie podstawia z piciem to nie ma sensu, bo na siłę nie ma co. A naty, które chronią od ciepła, one nie dają dużo. Pies po prostu szuka sam swojego miejsca, żeby leżeć. Tak jak mój na przykład to w łazience śpi.
7: O, bo tam chłodne popki.
1: Kafelki, tak.
7: Jakieś lody może dla psów, bo też coś takiego słyszałem.
1: Nie, nie jest.
7: To dla ludzi bardziej.
1: Bardziej dla ludzi. Dla mojego akurat nie, może inne pieski.
7: Bardziej szuka pani cienia w takim razie? Miejsc zacienionych?
1: Oczywiście, że tak. Wychodzę o wiele, wiele wcześniej, tak jak rano na przykład wychodzę zawsze około 8, tak dzisiaj wyszłam po 6. Teraz zamiast o 12:30 wyszłam, żeby jak najmniej tego słońca, bo jednak pieski tak samo jak ludzie oddziałują na to, prawda?
2: Z powodu upałów schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy odwołało spacery mieszkańców z psami. Ministerstwo Rolnictwa apeluje także o ochronę zwierząt gospodarskich, m.in. poprzez ograniczenie stresujących zabiegów i transportu w czasie największych upałów.
8: SK Bydgoszcz.
2: Autokary pod czujnym okiem inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, które wyjeżdżają na wakacje. W naszym regionie główne kontrole autokarów będą prowadzone w MOP-ie przy autostradzie A1. Rodzice i organizatorzy wycieczek mogą też samodzielnie sprawdzić autokary w systemie Bezpieczny Autokar, mówi Maciej Batkowski z ITT w Bydgoszczy.
9: Czyli w ostatni weekend czerwca zaczynamy akcję bardzo mocno rozzakrojoną, którą będziemy prowadzić na autostradzie. W zasadzie nie tylko na autostradzie, ale również też w różnych miejscach, ale główne nasze miejsce teraz będzie właśnie na MOP-ie zlokalizowane przy A1. Będziemy kontrolować, skupiać się przede wszystkim na kontroli autobusów, na kontroli bezpieczeństwa przewozu osób, który będzie się odbywać przez nasze województwo. Chcielibyśmy wykorzystać ten moment na to, żeby sprawdzić stan pojazdu. W ubiegłym roku podczas wakacji skontrolowaliśmy 250 autobusów, z czego zatrzymaliśmy około 20 dowodów rejestracyjnych. Były to najróżniejsze wykroczenia od stanu technicznego. Najczęściej właśnie to było wyciek płynów, ale również też skupiamy się na sprawdzaniu dokumentów niezbędnych do przewozu. Za każdym razem nasi inspektorzy będą sprawdzać również trzeźwość kierowców. Jest to element, na który szczególnie bardzo mocno zwracamy. Oprócz tego, jeżeli będzie autobus zatrzymany teraz podczas tej najbliższej naszej akcji, która odbędzie się w ten weekend, będziemy chcieli wykorzystać inne służby, które będą z nami współpracować do tego, żeby przy okazji wyedukować dzieci i młodzież, która będzie poruszała się. Jeżeli my dokonujemy kontroli, to w tym czasie dzieci opuszczają autokar. Chcielibyśmy, żeby ten czas był naprawdę mocno spożytkowany i dobrze z głową, dlatego też różne akcje typu na przykład straż pożarna, gdzie będzie można nauczyć się obsługi gaśnicy albo też dowiedzieć się w policji, jakie są zasady podstawowe bezpieczeństwa, to będzie coś, co będzie nam bardzo przyświecać. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy z kierowcami autobusów bądź też z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo podczas przewozu, rozdajemy poradnik Bezpieczne Wakacje, którym jesteśmy między innymi autorami, i wówczas informujemy o tym, jak w krótkich krokach spojrzeć na bezpieczną podróż, co należy zrobić, jakie dokumenty sprawdzić. No oczywiście też jako Inspekcja Transportu Drogowego informujemy o tym, aby samemu sprawdzić autobus. Wystarczy wejść na stronę Bezpieczny Autokar i tam wystarczy tylko wpisać numer rejestracyjny pojazdu, czyli taka bardzo krótka wersja, gdzie można sprawdzić czy jest na przykład ubezpieczenie aktualne i też co do tego zachęcamy, żeby sprawdzić, czy deklarowana ilość miejsc siedzących w autobusie odpowiada temu właśnie pojazdowi, który podjechał. Wydaje mi się, że coraz lepiej za każdym razem jest, co roku widać, że naprawdę ten tabor jest wymieniany i ci, którzy są odpowiedzialni za transport, przykładają się do tego, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo. Dzisiaj na przykład mieliśmy sytuację, gdzie podczas kontroli też jednego z autobusów niestety zauważyliśmy, nasi inspektorzy zauważyli łyse opony, co niestety

0: zdarzeń kwalifikowało do zatrzymania pojazdu. Mamy mobilną linię diagnostyczną, na której badamy wszystko, łącznie z hamulcami, ale nie, naprawdę można powiedzieć, że do tej pory było wszystko ok. I wierzę, że tak samo też, tak jak my podchodzimy poważnie, że wszyscy, którzy zajmują się transportem, naprawdę podejdą bardzo poważnie do swoich obowiązków.
1: W czasie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy przeprowadzili w kraju ponad 2,5 tysiąca kontroli autokarów, które przewoziły dzieci i młodzież. Większość pojazdów była w dobrym stanie technicznym, ale 23 autokary ze względu na poważne usterki nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Kradł przede wszystkim elektronarzędzia, wiertarki, szlifierki kątowe czy akumulatory. Bydgoscy policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu mogileńskiego. Mężczyzna włamywał się do altanek znajdujących się na ogródkach działkowych przy ulicy Inwalidów i Sułkowskiego w Bydgoszczy. Usłyszał 8 zarzutów, wszystkie w warunkach recydywy. Stratę oszacowano na kwotę ponad 8 tysięcy złotych.
2: SK Bydgoszcz.
1: Będą plenerowe pokazy filmowe, koncerty i wydarzenia kulturalne na tarasie nad Brdą. Tak zapowiada się lato w Młynach Rotera w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja, inspirowana rokiem Andrzeja Wajdy i Leonarda Pietraszaka, stawia na film i muzykę. Będą m.in. kinowe czwartki, piątkowe koncerty oraz wydarzenia towarzyszące. A teraz apel o pomoc dla bydgoszczanki. Spadło na nią drzewo i ma uszkodzone kręgosłup w wielu miejscach. 49-letnia Dominika z Bartodziejów potrzebuje wsparcia. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czasie krótkiej wichury, która zerwała się w Bydgoszczy 13 czerwca. Kobieta jest w ciężkim stanie. Musi jak najszybciej trafić do specjalistycznego ośrodka, który zapewni jej całodobową rehabilitację. Zbiórka pieniędzy prowadzona jest na zrzutka.pl. Tężnia w Starym Fordonie nie działa. Została uszkodzona pompa i nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa. Wszelkie uwagi dotyczące działania, także innych tężni, można zgłaszać za pomocą aplikacji Dbamy o Bydgoszcz. Ścieżki dla pieszych w Ogrodzie Botanicznym w Myślęcinku do remontu. Wyremontowany zostanie 2-kilometrowy odcinek, który zostanie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się nowe ławki oraz zbudowana zostanie wiata edukacyjna. Trwa przetarg na budowę, a całość ma powstać jeszcze w tym roku.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: coś woło mnie. Z innego życia rozpada się suma, rozpływa się w myślach. Już nie ma ciebie, jest tylko dzisiaj. Zgubiłem się.
1: Radio S. Radio S.

0: jest.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.